0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Maturzyści wcześnie wstają, dzisiaj o 8.30 wyniki matur. Zaostrza się spór prezydenta z resortem obrony w sprawie rakiet do patriotów. Wawel nie lubi upałów, częściowo zamknie się na wakacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maturzyści odliczają, o 8.30 poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli komuś w maju powinęła się noga i nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
2: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30% progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
1: Takiej szansy nie będzie mieć około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Ci muszą zaczekać do przyszłego roku. Zaostrza się spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są obecni na szczycie NATO w Ankarze. Spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do systemu Patriot. Maciej Kluczka.
3: Decyzję podjął pan, proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał: otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
4: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
3: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
5: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
3: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
1: Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Donald Tusk zapowiadał zmiany personalne, jeśli te pomysły nie będą satysfakcjonujące. Ewakuowano wieżowiec mieszkalny na Manhattanie. Swoje domy musieli też opuścić mieszkańcy wielu sąsiednich budynków. Zawaliły się kondygnacje między piętrami 21 a 26. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale burmistrz Nowego Jorku przekazał, że konstrukcja budynku jest niestabilna. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu upałów. Niektóre reprezentacyjne wnętrza wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji. I jeszcze ciekawy transfer polskiego piłkarza. Pomocnik reprezentacji Jakub

0: Mnóstwo ciekawych rzeczy przygotowanych, o czym zresztą dowiecie się, słuchając naszego poranka w Trend Radio. Łukasz Wichtal, dzień dobry wszystkim. Zerkam od razu do map pogodowych regionu. No a dzisiaj 21 stopni Celsjusza w dzień. Na tyle mogą liczyć się mieszkańcy Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa. Zachmurzenie umiarkowane będzie na niebie, ale no, zwłaszcza w rejonach górskich mocniej powieje wiatr, więc jeśli udajecie się w piękne Bieszczady, no to zabierzcie zdecydowanie dobre okrycie, bo tam powieje nawet do 75 km na godzinę. Ciśnienie spada. 1007 hektopaskali na barometrze. Termika zapowiada się ciepła i sucha, a biometr obojętny.
1: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MTM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MTM. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

Środa, 8 dzień lipca, 189 dzień roku, 176 dni pozostaje nam do jegoż końca, a dzisiaj imieniny świętuje Adolf Adrian, Chwalimir, Edgar, Elżbieta i także Teobald. O 4:25 przywitało nas słońce, zachód ma być o 20:57, a dzień potrwa 16 godzin i 32 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 15 minut i dłuższy o 8 godzin i 50 minut. Jeśli chodzi o koniec astronomicznego lata, 76 dni. Trwać będzie jeszcze ta pora roku. A kto urodził się 8 lipca, ten należy do osób noszących znak zodiaku rak.

ranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie. Od

w czas to już pora, by zerknąć, co działo się 8 lipca w kraju. W roku 1357 Łeba uzyskała prawa miejskie. 8 lipca 1589 roku ustawą sejmową została powołana ordynacja zamojska. 1831 rok, powstanie listopadowe, zwycięstwo wojsk rosyjskich w bitwie pod Szawlami. 8 lipca 1940 roku Niemcy aresztowali część kierownictwa Polskiego Związku Wolności. W 1969 premiera komedii filmowej Rzeczpospolita Babska w reżyserii Hieronima Przybyła. I rok 2005, 8 lipca powołano prokuratorię generalną Skarbu Państwa. La, la.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj na drodze wojewódzkiej numer 993 na granicy Teodorówki i Nadola w gminie Dukla doszło do poważnego wypadku samochodu osobowego z ciężarowym. Zakleszczony w pojeździe został kierujący samochodem osobowym. Na miejsce wypadku zadysponowano medyków Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z Krosna, strażaków oraz policjantów, którzy będą ustalać okoliczności tego wypadku. W ubiegłym tygodniu do 88-letniej mieszkanki Dębicy zadzwonił mężczyzna, informując ją, że posiada podrobione banknoty, a policja ma je zabezpieczyć i poddać weryfikacji. Kobieta nie uwierzyła przestępcom i nie otworzyła kurierowi, gdy ten dobijał się do jej drzwi. Mieszkanka Dębicy zadzwoniła na numer alarmowy i poinformowała o zaistniałej sytuacji. Kryminalni zatrzymali oszusta bezpośrednio po próbie odebrania pieniędzy od kobiety. 18-letni mieszkaniec Chorzowa trafił do policyjnej izby zatrzymań. Na wniosek prokuratury rejonowej w Dębicy miejscowy sąd zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę fotograficzno-poetycką Haliny Urban „Cztery pory roku w fotografiach i słowach”. Halina Urban jest autorką 18 tomików poetyckich. Jej wiersze publikowane są w licznych antologiach ogólnopolskich i regionalnych. Należy do Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej Michalina oraz Ruchu Poetyckiego Zgrzyt w Brzozowie, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
3: Halina Urban pisze wiersze od wielu lat, a mało kto wie, że równie chętnie sięga po aparat fotograficzny, utrwalając w kadrach miejsca jej szczególnie bliskie. Ten dialog słowa i obrazu poszerza przestrzeń artystycznego odbioru, nadając jej twórczości dodatkowy wymiar i głębszy kontekst. Jednym z najważniejszych tematów obecnych zarówno w poezji, jak i fotografii Haliny Urban jest przyroda, która zdaje się być wizualnym dopełnieniem jej wierszy. Wrażliwość na jej piękno, uważna obserwacja codzienności i prosty zachwyt nad światem sprawiają, że teksty poetki nabierają wówczas refleksyjnego, niekiedy filozoficznego charakteru.
1: Wystawa jest czynna dla odwiedzających do 23 września bieżącego roku. W Tarnowie zapraszają na rodzinny rajd rowerowy weekendowo-rowerowo z M-Park. Będzie on miał miejsce w sobotę 18 lipca. Uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania płaską trasę o długości około 21 km, wiodącą w całości drogami asfaltowymi. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11. Zamknięcie trasy nastąpi o godzinie 14. W rajdzie uczestniczyć mogą osoby powyżej 13 roku życia, posiadające kartę rowerową, dzieci do lat 13 jedynie pod opieką rodziców. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie kipsport.pl lub w przypadku wolnych miejsc w biurze zawodów. Biuro usytuowane będzie w miejscu startu i mety rajdu przy ulicy Błonie 2.
4: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To środa, 8 dzień lipca, my na chwileczkę znowu wehikułem czasu ruszymy do przeszłości w ramach kalendarium historycznego. Co działo się na świecie? 8 lipca 1859 roku Karol XV został królem Szwecji, a także Norwegii. 1911 Burbank w Kalifornii uzyskało prawa miejskie. 1937 rok Japonia wypowiedziała wojnę Chinom. 1997 rok Węgry, Czechy i Polska zostały zaproszone do NATO. 2004 Heinz Fischer został prezydentem Austrii. W roku 2011 rozpoczęła się misja STS-135 wahadłowca Atlantis. Była to ostatnia w programie lotów kosmicznych NASA.

poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.

To jest 8 dzień lipca, zatem przed godziną 7 czas już sprawdzić, co wydarzyło się w historii muzyki. Kalendarium o tym zawsze nam przypomina o poranku, a 8 lipca urodziła się w 1957 roku Wanda Kwietniewska, wokalistka zespołów Lombard, a także Banda i Wanda. W 1961 urodził się Toby Keith, piosenkarz country, kompozytor, autor tekstów, a także producent muzyczny i aktor. 1962 urodziła się Joan Osborne, piosenkarka. W 1982 urodziła się Katarzyna Kurzawska, wokalistka zespołu Sofa. Prowadzi również karierę solową. Rok 2024. 8 lipca zmarł Tadeusz Woźniak, kompozytor i wokalista w zespołach Niebiesko-Czarni, Dzikusy i Czterech. Urodził się 6 marca 1947 roku. Zmarł w wieku 77 lat.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Alerty przed silnym wiatrem na Pomorzu. Molo w Brzeźnie zamknięte. Kolejne przekręty lekarzy brali po 26 tysięcy za godzinę pracy. Tysiące Fordów z wadami fabrycznymi muszą wrócić do naprawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette wciąż jest bardzo mocny na Pomorzu. Najtrudniejszej sytuacji dziś rano synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, która jest na skraju bankructwa, to kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
1: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 600 000 zł. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy systemu. Resort Zdrowia i NFZ dostały do wczoraj czas na propozycję zmian. Dziś oficjalnie pomysł na naprawę ma przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 3685 osób. Do niszczycielskich wstrząsów doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 740 osób, a pozbawionych dachu nad głową jest blisko 18 tysięcy poszkodowanych. Kolejnych 177 tysięcy samochodów do naprawy wezwał koncern Ford Motor Company. Akcja serwisowa obejmie pojazdy modeli Mustang, w których wykryto m.in. możliwe awarie wycieraczek i spryskiwaczy. W niskich temperaturach mogą one pracować wyłącznie w trybie przyspieszonym. Wśród wykrytych problemów są też poważniejsze, jak możliwa utrata mocy napędowej lub niekontrolowane przemieszczenie się zaparkowanego samochodu. Właściciele objętych akcją pojazdów otrzymają w lipcu powiadomienie o zagrożeniu. Wszystkie naprawy będą bezpłatne. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, a nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
3: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non stop przewijają. Tutaj biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
1: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu w niesamowity sposób odwrócili losy meczu z Egiptem. Jeszcze w 79. minucie przegrywali 0-2. Wtedy kontaktowego gola strzelił Cristiano Romero, 4 minuty później wyrównał Leo Messi, a gola na wagę awansu strzelił już w doliczonym czasie Enzo Fernandez. Epickie zwycięstwo, mówi trener Argentyny Lionel Scaloni. Znaczenie tego meczu jest porównywalne z wieloma wspaniałymi momentami, które już przeżyliśmy. Chodzi o to poczucie, że ten zespół bez względu na to, co się dzieje, nigdy nie przestaje przejść do przodu, nigdy nie przestaje grać swojego futbolu. Koniec końców na tym właśnie polega ta gra. To coś więcej niż taktyka i strategia. Gdybyśmy nie mieli tego ducha, którego pokazaliśmy dzisiaj, to bylibyśmy już za burtą. Gole nie padły w meczu Szwajcarii z Kolumbią. Sprawa awansu przesądziły rzuty karne, które lepiej wykonywali Helweci. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe dostały zalecenie, by podczas olimpijskich kwalifikacji nie weryfikować Rosjan pod kątem neutralności i poglądów politycznych. MKOL nie wyraził jeszcze zgody na to,

finalistów Wimbledonu. Amerykanka Coco Gauff wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Peguną 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa po wygranej z Japonką Naomi Osaką 7-6, 6-4. W męskim turnieju rozstawiony z jedynką Jannik Sinner gładko w trzech setach pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa, a Nowak Dżokowicz po ponad 5-godzinnym thrillerze wygrał po tiebreaku w 5. secie z Felixem Auger-Aliassimem z Kanady.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: To czas, aby również zapoznać się z kolejnymi informacjami od meteorologów, a dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce na niebie zachmurzenie umiarkowane. Jeśli chodzi o temperatury, to no, nie będzie nas ten dzień zbytnio rozpieszczał wysokimi temperaturami, bo możemy liczyć co najmniej na 21 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni, biometr obojętny, a wiatr do 75 km na godzinę powieje nam z zachodu w rejonach górskich. Ciśnienie 1005 hektopaskali, w większości regionu raczej środa upłynie nam bez opadów.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy. Kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła już godzina siódma, to Trend Radio i poranek Trendy Start. U nas druga godzina tegoż programu rozpoczyna się na dobre. Dzień dobry wszystkim tym, którzy już rozpoczęli dzień w pracy, w domu, no albo tym, którzy mają właśnie w planach troszeczkę odpocząć po nocnej zmianie. Zatem cokolwiek robicie, fajnie, że jesteście razem z nami. Łukasz Wichtal, to wakacyjny poranek, kolejny tych wakacji. To środa, ósmy dzień lipca w kalendarzu.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Znów patrzę sobie do kalendarza. 8 dzień lipca, środa, więc Elżbieta, Adrian, Prokop, Adrianna, Piotr i Jan świętują imieniny. 189 dzień roku na kartach kalendarza i dokładnie trwa 28 tydzień tego 2026 roku. O 4:25 wstało słońce, zachód będzie o 20:56, a dzień potrwa nam dzisiaj 16 godzin i 31 minut. Jak mówi jedno z przysłów, na 8 lipca na świętego Prokopa wyschnie młynarzowi przykopa. No a wy jakie znacie powiedzonka dotyczące wakacyjnych dni i miesięcy? Podsyłajcie na trendystart@trendradio.pl. Poranek do godziny 11:00.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W piątek po godzinie 23 służby otrzymały zgłoszenie o prawdopodobnie nietrzeźwym kierującym, który w Rymanowie na ulicy Bieleckiego miał wjechać samochodem osobowym marki Toyota do przydrożnego rowu. Gdy służby dotarły na miejsce, osoby kierującej nie było już przy pojeździe. Osoba prowadząca pojazd oddaliła się jeszcze przed przyjazdem patrolu policji. Obecnie trwa ustalanie, kto w chwili zdarzenia siedział za kierownicą Toyoty. To kluczowe dla dalszego postępowania, zwłaszcza że zgłoszenie dotyczyło podejrzenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do rozbudowy ulicy Błotnej w Tarnowie. Niebawem wykonawca rozpocznie budowę 166-metrowej drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego o długości 244 metrów. Ścieżka rowerowa, która zostanie wykonana z masy bitumicznej, pobiegnie od ulicy Sanguszków przez Błotną do Jarej. Na jej początku zostanie zamontowana stacja naprawy rowerów. Droga dojazdowa również będzie wykonana z masy bitumicznej. Wzdłuż niej zostanie poprowadzony chodnik z betonowej kostki. Ulice oświetlą ekologiczne lampy. Z uwagi na sąsiedztwo Strusinki konieczne będzie umocnienie brzegów potoku, budowa przepustu drogowego oraz studni, a także zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego. Nowa droga zostanie dowiązana do obecnego układu komunikacyjnego. Będzie się łączyła z ulicą Jarą. Koszt inwestycji to ponad 1 800 000 zł. Niemal połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Funkcjonariusze Straży Granicznej z przejścia granicznego w Medyce ujawnili obywatela Mołdawii, który posługiwał się zmienionymi danymi osobowymi, aby ominąć zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Do zdarzenia doszło 2 lipca bieżącego roku podczas kontroli osób wyjeżdżających z Polski do Ukrainy przez przejście graniczne w Medyce, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Tutaj do odprawy na wyjazd z Polski zgłosił się 40-letni Mołdawianin. Podczas sprawdzeń danych biometrycznych, czyli odcisków linii papilarnych, funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że poprzednie dane cudzoziemca widnieją w międzynarodowej bazie SIS. Władze Belgii wydały mu zakaz wjazdu do strefy Schengen do końca 2028 roku. Mężczyzna usłyszał zarzut związany z nielegalnym przekroczeniem granicy, do czego się nie przyznał i złożył wyjaśnienie.
2: Do sądu zostanie skierowany akt oskarżenia w jego sprawie. Grozi mu do 3 lat więzienia. Cudzoziemiec otrzymał zobowiązanie do powrotu i wyjechał na terytorium Ukrainy. Od 1 lipca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle stał się Centrum Usług Społecznych miasta Jasła. Instytucja wciąż będzie realizować swoje dotychczasowe zadania. Co więcej, wraz z upływem czasu CUS będzie poszerzało zakres usług społecznych adresowanych do mieszkańców miasta. Zmianom organizacyjnym towarzyszą również prace modernizacyjne, których celem jest lepsze dostosowanie siedziby instytucji do potrzeb Jaślan, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Zakres prac modernizacyjnych budynku przy ulicy Szkolnej w Jaśle obejmuje m.in. instalację nowej windy osobowej, przebudowę ścian wewnętrznych, modernizację infrastruktury sanitarnej oraz likwidację barier architektonicznych. Wszystkie prace są prowadzone w czynnym obiekcie z zapewnieniem bezpiecznego dostępu do obiektu zarówno dla pracowników, jak też klientów. Prace zakończą się w październiku bieżącego roku. Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 1 200 000 zł.
4: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini-turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Niebawem kilka słów o tegorocznych maturach, bo dzisiaj sądny dzień dla maturzystów z naszego kraju, 8 dzień lipca. O tym nieco więcej powiem już za kilka chwil, ale wcześniej oddam głos Michałowi Sienickiemu, który już ma w pełnej gotowości informacje dotyczące tego, co słychać na drogach Podkarpacia i Małopolski. Info drogowe w Trend Radio. Najwyższa pora zaczynać.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Rozpoczynamy kolejny dzień na naszych drogach. Miejmy nadzieję, że upłynie bez poważnych zdarzeń drogowych, jakie wydarzyły się wczorajszego popołudnia. Przypomnę, do takich zdarzeń doszło na drodze krajowej nr 28 w Trzcinicy, w Kołaczycach na 73 oraz na drodze wojewódzkiej nr 993 w Teodorówce. Postarajmy się też ostrożną jazdą, aby do takich zdarzeń nie dochodziło. Teraz jedziemy przez Jasło. Obecnie ruch jest jeszcze średni, choć stopniowo się zwiększa. Przyhamować musimy, dojeżdżając do ronda Solidarności od strony ulicy Lwowskiej 17 stycznia. Na Piłsudskiego przystajemy przed światłami na skrzyżowaniach. Ruch zagęszcza się na Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i ulicy Mickiewicza oraz ulicy Szajnochy. Ulica Kołłątaja na razie ruch płynny. 3 maja i Metzgera z niewielkimi utrudnieniami przed skrzyżowaniem. W Gorlicach musimy chwilę przystanąć przed światłami na wjeździe od strony Klęczan. Troszkę wolniej jedziemy ulicą Kościuszki oraz Mickiewicza i Legionów. Na Sienkiewiczej Węgierskiej ruch też jak na razie płynny. Pamiętajmy, że ma rozpocząć się remont parkingu przy ulicy Hallera, w związku z czym na tej ulicy będzie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Sprawdźmy teraz sytuację w Krośnie.
3: Dzisiejszego poranka na ulicach Krosna nie odnotowujemy poważniejszych utrudnień. Jedynie troszeczkę dłużej, gdzie musimy się wybawić cierpliwość, to ulica Koczyńska, Niepodległości, Ukrzei, Podwale, Tkacka, Czajkowskiego i ulica Lwowska do Świątełek. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taksi Krosno. Zobaczmy jeszcze na Sanok. Nogę ściągamy, dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego, a także na skrzyżowaniu ulic Bony i Przemyskiej. Generalnie ruch w mieście jest dość sprawny.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Dzisiaj środa, 8 dzień lipca, czyli dzień, na który czekają wszyscy tegoroczni maturzyści. Tak, moi mili, dzisiaj CKE ogłosi wyniki egzaminu dojrzałości. Można będzie je oczywiście sprawdzić przez internet, a świadectwa odebrać w szkołach od godziny 8.30. Absolwenci szkół średnich będą mogli sprawdzać swoje rezultaty w systemie. Również 8 lipca szkoły otrzymają świadectwa dojrzałości, aneksy, a także szczegółowe informacje o wynikach egzaminu. Uczniowie mogą je odebrać bezpośrednio w macierzystych placówkach, więc w tym wakacyjnym ferworze powracamy sobie również i dzisiaj do szkolnych tematów. No a właśnie, jak ułoży się zdawalność tegoroczna, będziemy też sprawdzać dla Was i informować.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Już za pół godziny tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki. Plany reformy systemu ochrony zdrowia ma dziś ogłosić minister. Kraków przygotowuje się na upał, Wawel ograniczy liczbę zwiedzających. Agnieszka Trojenowska, BIS. Tegoroczni maturzyści dostaną już za pół godziny wyniki swoich egzaminów. Na 8:30 czeka ponad 340 tysięcy absolwentów szkół średnich. Wyniki są przepustką podczas rekrutacji na studia. Można je sprawdzić za pomocą internetowego systemu wyników CKE lub odbierając świadectwo i dokumenty w swojej szkole. Poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmiany wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Premier, który wczoraj dwukrotnie po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
3: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
2: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
3: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
2: Pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
1: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem.
4: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
1: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przestrzeni są m.in. gabinet włoski, kurza Stopka czy gabinet wieży Zygmunta. Wymienia Magdalena Soboń, kierownik działu prewencji konserwatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu.
5: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
1: Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu, które oznaczają, że te miejsca dla zwiedzających zamknięte będą do końca wakacji.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niesamowita remontada Argentyny. Mistrzowie świata na kilkanaście minut przed końcem meczu przegrywali z Egiptem 0-2, ale wygrali 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Argentyńczycy mówią o cudzie, a egipski trener, piłkarze i tamtejsze media o sędziowskim skandalu i faworyzowaniu mistrzów świata. Argentyna w ćwierćfinale mundialu zagra ze Szwajcarią, która po bezbramkowym remisie wygrała po karnych z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całe tego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. W ćwierćfinałach zagra 6 europejskich drużyn. Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Anglia z Norwegią i Szwajcaria z Argentyną. MKOL odwieścił. Rosyjski Komitet Olimpijski. Sportowcy wprawdzie nie mogą jeszcze startować pod flagą i z hymnem, ale bez przeszkód mogą brać już udział w kwalifikacjach olimpijskich. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za 4 lata we Francji będą

Narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski cross drużyn mieszanych. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne do Foix. Koszulkę lidera stracił Tadej Pogacar, który razem z faworytami Wielkiej Pętli dojechał do mety prawie 13 minut po zwycięzcy. Nowym liderem został Norwek Thorstein Tren. I jeszcze siatkówka, bo Polki rozpoczęły ostatni turniej Ligi Narodów niestety od porażki 1-3 z Turcją. W Osace nasz zespół zagra jeszcze z USA, Brazylią i Japonią.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Kolejne informacje pogodowe w Trend Radio dla regionu. Dzisiaj na podkarpackim i małopolskim niebie dominuje zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa w dzień do 22 stopni Celsjusza. Mocniejsze porywy wiatru, zwłaszcza w rejonach górskich. Tam właśnie ta prędkość może dochodzić do 75 km na godzinę. Ciśnienie 1005 hektopaskali. W drugiej części, patrząc na kolejne godziny, jeszcze to ciśnienie się obniży. Diametr jest obojętny, a w nocy temperatury w okolicach 12 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
2: Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Minęła godzina 8, to Trend Radio i poranek Trendy Start. Dzień dobry w środę i tak już można śmiało ryzykować stwierdzenie, że do weekendu coraz bliżej. Co dziać się będzie w regionie? Właśnie jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, powiem szczerze, długa lista przygotowana na ten weekend 11-12 lipca, ale będziemy wam też sporo informacji zdradzać w naszych mediach społecznościowych, bo przecież na wakacyjnych trasach też jesteśmy razem z wami, zwłaszcza tych imprez. No, a póki co dla tych, którzy pracują i nawet o weekendzie póki co nie myślą, to kolejna godzina hitów. Łukasz Michtal, poranna zmiana. Mówimy wam po raz kolejny dzisiejszego poranka. Dzień dobry, witajcie.

0: Wybijamy radio.
1: Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.
2: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż!
3: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj! Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.
5: Tradycyjnie w każdym poranku Trendy Start pojawiają się ciekawe rozmowy, podejmujemy ciekawe tematy. Dzisiaj też takowy się wątek pojawia właśnie o tej porze w ramach porannej rozmowy dnia, którą wysłuchacie teraz na 101,9 i 95,2 FM. A w sieci, w naszych mediach społecznościowych szukajcie też informacji o tym, o czym za chwileczkę będziemy rozmawiać.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
6: Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: Uzyskał pan absolutorium oraz wotum zaufania za 2025 rok. Który moment minionego roku uważa pan za swój największy osobisty sukces w zarządzaniu miastem?
7: To jest chyba trudne i ciężkie pytanie. Ciężko wskazać jedną konkretną rzecz, jeden konkretny fakt czy wydarzenie, gdyż ja te sprawozdania z wykonania budżetu, abstrahując od tego, że to jest jedna z tych dwóch najważniejszych sesji w ciągu roku, no niemniej jest to proces, jest to jakiś taki punkt, gdy ten moment sesji, gdzie się zatrzymujemy tak na chwilę i omawiamy szczegółowo to, co wydarzyło się rok wcześniej. No, niemniej nie da się rzeczy, które się dzieją, traktować w ramach jednego roku kalendarzowego. Rok 2025 to był taki rok dość specyficzny. Ja miałem taką ambicję, żeby był to rok ustabilizowania pewnych rzeczy, które się dzieją pod kątem wydatkowym, wprowadzenia pewnych, albo kontynuowania pewnych zmian, które się rozpoczęły w 2024 roku, oraz przygotowywania miasta zarówno finansowo, jak i organizacyjnie pod pewne rzeczy, które się wydarzą, więc no, był to rok ważny na pewno, z całą pewnością zapisał się pod wieloma względami, może nie w historii miasta, bo to duże słowa, ale zapisał się przez pryzmat wielu ważnych wydarzeń, które się wydarzyły, albo które się rozpoczęły i zaskutkowały chociażby finalnym uzyskaniem dofinansowania na największy projekt inwestycyjny w historii miasta, czyli projekt Rozwijamy Jasło, czy chociażby doszliśmy do ważnego momentu, czyli podpisania umowy na budowę obwodnicy zachodniej dla miasta Jasła. Co prawda inwestycji rządowej, niemniej to jest inwestycja, która dla miasta ma bardzo duże znaczenie i też generuje pewne dalsze kroki, gdyż musimy część infrastruktury pod tym kątem przebudować, widząc, że to nastąpi, już musimy się na to przygotowywać, co zresztą robimy, bo przygotowania trwają, więc ten 2025 rok, on był ważny dla miasta. Z jednej strony to, co podkreślałem na sesji absolutoryjnej, utrzymaliśmy bardzo niski wskaźnik zadłużenia, czyli stabilne finanse miasta, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych. Oczywiście nie jakiegoś rekordowego, ale bardzo wysokiego. A jest to ważne też, bo zapominamy o jednej rzeczy, że w 2025 nie była podejmowana uchwała o zmianie podatków i opłat lokalnych, więc tak naprawdę widać, że ta stabilność jest. Miasto jest przygotowane na kolejne ważne i duże zadania, które są przed nami. Ja się bardzo cieszę, że głosowanie na wotum zaufania przebiegło spokojnie i przy bardzo merytorycznej, fajnej dyskusji. Rozmawialiśmy o rzeczach, które się wydarzyły, ale też trochę o problemach, które ciągle są przed nami do rozwiązania, a szczególnie cieszy mnie fakt, że absolutorium uzyskało jednogłośny wynik na tak, więc to pokazuje, że rzecz, która jest arcyważna w samorządzie, czyli ogólna zgoda co do kierunku, to chyba jest, więc to jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze, że ten kierunek, w którym idzie miasto, on tutaj uzyskał i uzyskuje akceptację całej Rady Miasta, więc tutaj zarówno na sesji wypowiadałem i przez wszystkie przypadki odmieniałem słowo dziękuję, ale chciałbym jeszcze raz powtórzyć, bo tutaj no nie... Ta cała sytuacja nie byłaby możliwa, gdyby nie właśnie zgoda wewnątrz Rady, świetna praca, więc chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy pracowali i pracują przez tamten rok, przedni w tej kadencji, współpracują przy tworzeniu projektów uchwał, wszystkim kierownikom czy wydziałów Urzędu Miasta, czy jednostek organizacyjnych, czy spółek miejskich, gdyż jest to praca wspólna nas wszystkich i bardzo się cieszę, że jest ta zgoda co do tego kierunku.
6: I powracając do inwestycji, blisko... Właściwie ponad 4 miliony złotych miasto pozyskało na modernizację stadionu przy ulicy Śniadeckich 15. Na czym będzie polegała ta inwestycja?
7: Będzie polegała na gruntownej modernizacji jednego z kilku obiektów, którymi dysponuje miasto i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, czyli stadionu piłkarskiego przy ulicy Śniadeckich 15. Mamy informację przekazaną przez ministra Rutnickiego, że nasz wniosek przeszedł. Oczywiście na jeden z etapów modernizacji, gdyż projekt, który przygotowujemy, jest znacznie szerszy, ale jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż te środki pozwolą nam tak na dobrą sprawę na rozpoczęcie bardzo dużego procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi o ten obiekt, ale nie tylko o ten obiekt, bo mając na myśli sport czy piłkę nożną, no mamy tutaj na myśli nie tylko jeden klub piłkarski, tylko całą rzeszę osób, które albo ten sport uprawiają, albo jeżdżą z dziećmi na różnego rodzaju treningi i zawody, albo są kibicami i lubią po prostu patrzeć na to, co się dzieje na boisku sportowym. Ten obiekt, który mamy w Jaśle, no najlepsze lata ma już dawno, dawno, dawno temu za sobą, więc od bardzo długiego czasu przygotowywaliśmy tą inwestycję. praktycznie od samego początku kadencji wraz z przewodniczącym Rady Miasta, z Marcinem Węgrzynem, odwiedziliśmy kilka obiektów na Podkarpaciu, na których już to się wydarzyło. Próbowaliśmy określić kierunek, ten właściwy kierunek dla miasta, w którym należy pójść, jeśli chodzi o ten obiekt. Gdyż no, można wymyślić różne rozwiązania, ale według mnie najważniejsze było odpowiedź na pytanie, czego oczekujemy i co tak naprawdę jest nam potrzebne na najbliższe 10 lat. I to był taki punkt wyjścia do założeń projektowych. Zaprosiliśmy do współpracy oczywiście przedstawicieli wszystkich klubów sportowych, Radę Sportu, przedstawicieli też kibiców, osoby związane z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, tak żeby maksymalnie w tym trudnym miejscu i ciasnym miejscu zrobić obiekt, który będzie odpowiadał tym oczekiwaniom, które są, i nie był jakiś bardzo drogi, jeśli chodzi o wykonawstwo, czyli tak w maksymalny sposób ekonomicznie uzasadniony, ale żeby też był na lata, na przyszłość. To dofinansowanie, którego otrzymanie ostatnio o tym pisaliśmy, mówiliśmy, to jest ważny krok, aby rozpocząć modernizację przede wszystkim płyty boiska i zaplecza, gdyż no, nie możemy dostosować obiektu do standardów dzisiejszych, jeśli nie będzie porządnego zaplecza. I tutaj zakładamy, że powstanie nowy budynek sanitarno-szatniowy, czyli nowoczesne zaplecze, które w 100% odpowiada zapotrzebowaniu i tym normom, które przepisy piłkarskie określają. Chodzi o wykonanie oświetlenia. To jest też bardzo od dłuższego czasu postulowane przez środowiska sportowe. Wszystkich rzeczy związanych z zagospodarowaniem terenu, ale łączymy ten projekt jeszcze z jednym projektem, na który również mamy przyznane dofinansowanie, czyli 1 000 000 zł z projektu Zielone Jasło na wykonanie miejsc postojowych. No, trochę przebudujemy tam ogrodzenia, w ogóle ten teren ulegnie metamorfozie, ale myślę, że efektem tego po zakończeniu wszystkich etapów będzie piękny, nowoczesny obiekt, który będzie też wizytówką Jasła, abstrahując już od wszystkich funkcji sportowych. Ja to zawsze powtarzam. Inwestycje w sport no są może niekontrowersyjne, bo to złe słowo, ale często słyszę takie głosy, które są połączone z wynikami jednego z klubów sportowych. Ale ja na to patrzę zupełnie inaczej. No, inwestując w sport, w młodzież, stwarzając coraz lepsze warunki do tego, by ten sport uprawiać, to oprócz tego, że no jest to z wszechmiar zdrowe i wskazane z punktu widzenia medycznego, to też no, kreuje wiele ważnych cech wśród młodzieży, wśród dzieci, odrywając ich od komputerów, od telefonów, smartfonów, poprzez uprawianie sportu i właściwe zorganizowanie możliwości trenowania. Samo współzawodnictwo, no, budowanie szacunku do drugiej osoby, to są rzeczy, które jeśli je zaszczepimy w odpowiednim momencie w naszej młodzieży, no to już zostanie, więc to jest taka bardzo duża i szersza inwestycja niż tylko obiekt za 4,5 miliona złotych. Znaczy 4,5 miliona dofinansowania, oczywiście sam obiekt będzie trochę droższy, gdyż wiele rzeczy jest niekwalifikowanych, sam VAT będzie niekwalifikowany, ale to już są takie szczegóły i to, na które i pytania, na które będziemy mogli coś więcej odpowiedzieć dopiero po postępowaniach przetargowych.
6: Czyli na jakim etapie jest obecnie procedura?
7: Obecnie mamy już przygotowaną, przyszła do Urzędu Miasta umowa o dofinansowanie z ministerstwem. Musimy opracować całą dokumentację przetargową, określić wszelkie szczegóły i będziemy ogłaszać przetarg, a czas na realizację to jest ostatni kwartał, chyba pierwszy kwartał 2029 roku, bo tutaj też chwilę, trochę dłużej trwało ogłoszenie wyników, tego naboru, więc odpowiednio został ten czas przesunięty, więc w pierwszym kwartale 2029 roku planujemy zakończyć całą inwestycję.
6: Aż 13 firm zgłosiło się do przetargu na wyburzenie nieczynnego dworca kolejowego przy ulicy Metzgera. Kiedy realnie ruszą prace budowlane nad nowym centrum komunikacyjnym w ramach programu Rozwijamy Jasło i jakich udogodnień mogą spodziewać się pasażerowie?
7: No, na samym początku to ciężko będzie mówić o jakichkolwiek udogodnieniach, gdyż te pierwsze miesiące to będzie czas intensywnej pracy budowlanej. Zresztą ona już trwa, gdyż cała stacja Jasło jest obecnie w przebudowie. Jest tam jeden wielki plac budowy, a do tego dokładamy jeszcze jedną cegiełkę, czyli rozbiórkę dworca, czyli rzecz absolutnie konieczną, żeby mogło powstać całe centrum komunikacyjne. Jesteśmy już po postępowaniu przetargowym. Niebawem podpiszemy umowę z wykonawcą prac i jeszcze w lipcu, mam nadzieję, ruszą prace po oczywiście zatwierdzeniu wszystkich dokumentów, między innymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż cały obiekt znajduje się przy drodze krajowej, więc musimy tutaj przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Nie chciałbym, żeby były utrudnienia w ruchu jakiekolwiek, więc to nie będzie takie proste zadanie, jakby się mogło wydawać. Niemniej zainteresowanie jest duże, bo aż 13 firm, które chcą się podjąć tego zadania, no to jest dużo. Bardzo się cieszę, gdyż gdy jest dużo ofert, to znaczy, że ta cena również jest konkurencyjna i aż 7 ofert z tych 13 były poniżej tego, co zakładaliśmy, że będziemy musieli zapłacić jako miasto za rozbiórkę obiektu. Oczywiście te koszty też są uwzględnione w projekcie Rozwijamy Jasło. Z tego projektu powstanie nowy obiekt, a w zasadzie pierwszy etap całego centrum komunikacyjnego, czyli nowy budynek dworca z poczekalniami, z sanitariatami i całą infrastrukturą towarzyszącą potrzebną z punktu widzenia podróżnych i w bezpośrednim sąsiedztwie dworca parking na około 50 samochodów, ale tak jak zaznaczyłem, to jest pierwszy etap. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie etapu numer 3, 4 i 5, czyli reszty zagospodarowania terenu. Jesteśmy już po rozmowach z PKP, z Generalną Dyrekcją, więc tak naprawdę tylko informacja o przyznaniu dofinansowania, więc tu trzymam mocno kciuki, żeby to dofinansowanie uzyskać i żeby za kilka miesięcy móc również coś więcej powiedzieć, kiedy ten etap 3, 4 i 5 będzie realizowany. Na dziś dzień skupiamy się na pierwszym etapie, długo wyczekiwanym przez nie tylko chyba mieszkańców miasta, gdyż ten obiekt również najlepsze lata ma za sobą, nie pełni żadnej funkcji od przynajmniej kilku lat. No był zamknięty, nieczynny. Losy jego były od lat 60. Różne. No w tym momencie po prostu straszy wszystkie osoby, które tamtej okolicy się pojawiają. Straszy podróżnych, straszy mieszkańców, więc to jest inwestycja po prostu, o której można by długo mówić, ale myślę, że ten kierunek, który został wypracowany również z mieszkańcami miasta, no, rozpoczął się już ten marsz w tym kierunku, więc również jestem ciekaw, jak to wszystko się potoczy. Nie jest to prosta inwestycja, jak wspomniałem wcześniej. Mamy to mnóstwo różnych sieci kolejowych, podziemnych, mamy bliskość drogi krajowej, więc na pewno problemów będzie cała masa, ale jak to mówił klasyk, małymi krokami, ale do przodu.
6: I takim oto wakacyjnym akcentem rozmowę zakończymy. Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, był gościem rozmowy. Dziękuję.
7: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trendy.
3: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe w Akademii Tarnowskiej. Odbywa się ona na zasadzie kolejności zgłoszeń i potrwa do 30 września. Aby podjąć studia, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego. Następnie od 1 do 30 września zainteresowani będą musieli złożyć w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej ankietę osobową wraz z pozostałymi dokumentami. Zajęcia w formie zdalnej, stacjonarnej lub łączonej prowadzone będą na 8 kierunkach. Ich wykaz dostępny jest na stronie anstar.edu.pl. Więcej informacji można uzyskać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej. Podczas tegorocznych Dni Dębicy nagrody burmistrza miasta Dębicy Żagle Kultury za całokształt działalności w dziedzinie kultury otrzymało dwie osoby. Kinga Jurek od wielu lat jest kierownikiem zespołu pieśni i tańca Iglopolanie. Z niezwykłym zaangażowaniem pielęgnuje i popularyzuje polską kulturę ludową. Pod jej kierownictwem zespół stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup folklorystycznych regionu. Drugim laureatem Nagrody Burmistrza Miasta Dębicy Żagle Kultury jest Marek Ruda, uhonorowany za całokształt działalności w dziedzinie kultury. To wyróżnienie przyznane zostało za wieloletnią działalność artystyczną, edukacyjną i społeczną na rzecz rozwoju kultury muzycznej w Dębicy oraz regionie. Myśliwi przypominają kierowcom o kampanii Noga z gazu, zwierzęta nie znają znaków drogowych. To apel o większą ostrożność na drogach leśnych, wiejskich i w miejscach migracji zwierząt, szczególnie o świcie i zmierzchu, gdy ryzyko nagłego wtargnięcia zwierzęcia na jezdnię jest największe. Mówi Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego.
2: Bezpieczeństwo na drogach zaczyna się od odpowiedzialności kierowców. W okresie wzmożonej aktywności dzikich zwierząt, szczególnie o świcie i o zmierzchu, ryzyko kolizji wzrasta. Dlatego apelujemy, zdejmijmy nogę z gazu, zwłaszcza na drogach prowadzących przez lasy, pola i tereny wiejskie. Zwierzęta nie znają znaków drogowych ani zasad ruchu, a kilka kilometrów na godzinę mniej może zdecydować o zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt.
1: Widząc zwierzę na drodze lub przy poboczu, najlepiej ograniczyć prędkość, zachować tor jazdy i nie wykonywać nerwowych skrętów, które mogą doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem albo zderzenia z innym samochodem. Każdy z nas potrzebuje chociażby tych kilku czy kilkunastu dni w roku, by odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, by choć na chwilę mieć jakąś odmianę od prozy życia. Jednak nie każdy potrafi podczas urlopu odpoczywać. Jak dobrze wykorzystać urlop, by nie były to dni stracone i by nie czuć się po nim jeszcze bardziej wykończonym niż przed nim, radzi Katarzyna Siemieniuch-Leśniak, psycholog.
3: No myślę, że na zasadzie odwrotności, czyli jeśli mamy pracę statyczną, taką obciążającą psychicznie, wybierzmy wypoczynek aktywny. Jeśli zaś ciężko pracujemy fizycznie, pozwólmy sobie na tak zwane nic nie robienie. Przede wszystkim zmieńmy otoczenie, bądźmy blisko natury i spędzajmy ten czas z ludźmi, którym ufamy. No i co najważniejsze, pod żadnym pozorem nie róbmy na urlopie niczego, co wiąże się z naszą pracą.
1: Podczas urlopu warto pamiętać, że ma on być dla nas odpoczynkiem i najlepiej wykorzystać go maksymalnie, by odpocząć i nabrać sił.
0: Reklama.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Let's go, girls.

0: kolejna godzina z programem Trendy Start, w której Michał Sienicki cały czas trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o obserwacje podkarpackich i małopolskich szos. Również i w tej godzinie mamy dla Was informacje dla kierowców. Warto ich wysłuchać uważnie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Sprawdźmy ponownie, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Spowolnienia napotkamy na ulicy Piłsudskiego, na ulicy 17 stycznia i Lwowskiej. Ruch troszkę zwolniony przed rondem, ale dość płynny. Zwolnić natomiast musimy na ulicy Kościuszki Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Szajnochy. Wolniej na Mickiewicza, 3 Maja i Metzgera. Jadąc przez Gorlicę, nogę z gazu ściągamy na ulicy Kościuszki, troszkę wolniej na Mickiewicza i ulicy Parkowej. Niebawem rozpoczną się prace przy parkingu na ulicy Halera, w związku z czym zmiana organizacji ruchu. W Krośnie musimy być bardziej ostrożni na Korczyńskiej i Niepodległości, mniejsze spowolnienia na Lwowskiej i Okrzei oraz Podwalu. Zamknięcie ulicy Grodzkiej spowodowane pracami przy wiadukcie.
1: Z nami bezpiecznie, do celu. Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Dzisiaj 8 dzień lipca, więc warto wspomnieć, że też dzisiaj wchodzą w życie nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, która zyskuje prawo do nakazywania zmiany umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B na umowy o pracę. To również ważny termin w rekrutacji, bo w tym dniu mija termin uzupełniania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych. Ponadto to dzień ogłoszenia wyników tegorocznych matur, o którym już dzisiaj troszeczkę mowy było.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociągi nie kursują częściowo w Świętokrzyskiem z powodu powalonego drzewa. Amerykańskie siły przeprowadziły uderzenie na Iran. Kraków będzie skupować mieszkania. Miasto zainteresowane jest głównie małymi lokalami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Drzewo przewrócone na sieć trakcyjną spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. W całym kraju dziś silnie wieje z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje pilnych reform w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Jak mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna mimo wszystko na stanowisku pozostać.
2: Ja współpracuję z panią minister jako członek Komisji Zdrowia i to jest współpraca bardzo profesjonalna i bardzo dobra, bez żadnej naleciałości politycznej. Ja nie odwoływam żadnego ministra dzisiaj, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze raz powiadam, rozmawia z nimi mi bardzo merytorycznie i niepolitycznie.
1: Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzja dziś po południu. Ponad 80 celów w Iranie tej nocy zaatakowały siły amerykańskie. Stany Zjednoczone tłumaczą, że ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia w 3 cywilne statki w cieśninie Ormus. Jak mówi ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski, zaostrzenie sytuacji to efekt nieprecyzyjnego memorandum.
3: Irańczycy nie chcą zrezygnować i twierdzą, że do tego się nie zobowiązywali w memorandum, do przywrócenia tej żeglugi w sposób niekontrolowany. Tak naprawdę cieśnina Ormus i kontrola nad nią jest znacznie ważniejsza dla Iranu niż posiadanie własnej broni atomowej, ponieważ zatkanie cieśniny Ormus powoduje konsekwencje dla gospodarki światowej.
1: Do ataków na cele w Iranie doszło tuż po tym, jak amerykański resort finansów cofnął licencję, która zezwalała Iranowi na sprzedaż ropy naftowej. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale tym razem nie przez budowę nowych bloków, a przez odkupienie gotowych lokali od mieszkańców bądź deweloperów. Na ten cel przeznaczy 10 milionów złotych. Chodzi o mieszkania mniejsze od 30 do 50 metrów kwadratowych, mówi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Michał Wszołek.
4: Preferujemy oczywiście mieszkania wykończone, ale nie wykluczamy mieszkań w stanie deweloperskim. Budynki powinny być wyposażone w windę, natomiast do tych lokali nie powinny przynależeć ogródki, nie powinny przynależeć miejsca postojowe.
1: Oferty składać można do połowy lipca. Na mieszkania komunalne w Krakowie czeka 480 rodzin.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Sensacja wisiała w powietrzu. Argentyna na kilkanaście minut przed końcem meczu 1/8 finału mundialu przegrywała z Egiptem 0-2. Ale dzięki znakomitej końcówce odwróciła losy spotkania, strzeliła 3 gole i awansowała do ćwierćfinału, mówi napastnik Lautaro Martinez. Bardzo trudny mecz, który mocno się skomplikował, gdy przegrywaliśmy już 0-2, ale ostatecznie jednak nie przestaliśmy przejść do przodu i cały czas szukaliśmy drogi do bramki rywala. Już w pierwszej połowie mieliśmy mnóstwo okazji, których nie zdołaliśmy wykorzystać. Po ich drugim golu zespół pokazał niesamowity charakter, pokorę i poświęcenie. Leo Messi wprawdzie nie strzelił rzutu karnego, ale wpisał się na listę strzelców pod koniec meczu, dzięki czemu z 8 trafieniami jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców mundialu. W ćwierćfinale Argentyna zagra ze Szwajcarią, która zremisowała 0-0 z Kolumbią, ale była lepsza w rzutach karnych. W pozostałych parach Francja zmierzy się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Brazylia z Norwegią. Walka o półfinały rozpocznie się jutro. Nowak Dżokowicz w półfinale Wimbledonu. Serb po kapitalnym ponad 5-godzinnym meczu pokonał Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a, wygrywając tiebreaka w 5. secie. Dżokowicz o finał zagra z liderem rankingu Jannikiem Sinnerem. Włoch gładko pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa. Dziś Taylor Fritz zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a Fabio Coboldi z rewelacją turnieju Brytyjczykiem Arturem Ferim. W kobiecym turnieju Coco Gauff pokonała w 3 setach Jessica Pegule, a Karolina Muchowa w 2 Naomi Osaka. Dziś Linda Noskowa zmierzy się z Elise Mertens, a Marta Kostiuk z Jasmine Paolini. Polskie siatkarki doznały trzeciej porażki w Lidze Narodów. Na otwarcie ostatniego turnieju w Osace nasz zespół przegrał z Turcją 1-3. Jutro mecze z USA, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią. Polki z bilansem 6 zwycięstw i 3 porażek nie są jeszcze pewne awansu do turnieju finałowego. To piłka nożna raz jeszcze, bo w cieniu mundialu europejskie kluby zbroją się przed nowym sezonem. Nowym graczem Benfiki Lizbona zostało

0: Gdynia, Śledzk, Gorlice, Radom, Sączu, Krakowie, Rzeszowie. Powinno pojawić się w okolicach 22 stopni Celsjusza. Taka temperatura będzie utrzymywać się przez kolejne godziny. Wiatr od 40 do 75 km na godzinę z zachodu. Ciśnienie 1005 hektopaskali. Termika zapowiada się ciepła i sucha, a biometr w dalszym ciągu obojętny.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
0: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
2: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
0: Minęła już godzina 9, to Trend Radio i poranek w rytmie trendy hitów, a do tych muzycznych tematów dołożymy też przegląd prasy, który przygotowała dla nas właśnie w ten środowy czas Ewa Bukowiecka.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w środowy poranek. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować prasę lokalną. Tematy, jakie się pojawią, to między innymi inwestycje w regionie, będą też tematy społeczne, więc teraz już zapraszam na pierwszą część przeglądu.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
4: Dziś na początek zaglądniemy do Gazety Krakowskiej. 56-letnia mieszkanka Tarnowa odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika banku. Oszust zmanipulował seniorkę do tego stopnia, że ta zerwała lokaty, wygenerowała kody, autoryzowała wypłaty gotówki oraz wykonała kilka przelewów. Straciła blisko 70 tysięcy złotych. Nowoczesne pociągi wyjeżdżają na małopolskie tory. Województwo małopolskie odebrało pierwsze dwa składy Impuls 2 wyprodukowane przez nowosądecki Newag i będą kolejne. Mieszkanka Trzetrzewiny w gminie Chełmiec w mediach społecznościowych zamieściła wpis, który wśród części internautów wzbudził niepokój. Niektórzy wprost sugerowali, żeby uważać na potencjalnych złodziei. Pod jej dom podjechały dwie młode kobiety, robiły zdjęcia i twierdziły, że wykonują pracę na rzecz starostwa powiatowego w Nowym Sączu. Część komentujących wskazała, że prawdopodobnie ma to związek z aktualizacją map geodezyjnych. Sądecka Biblioteka Publiczna na okres wakacyjny przygotowała wiele atrakcji dla czytelników. Jedną z nich jest wyjątkowy Escape Room – misja Japonia, inspirowany literaturą oraz kulturą kraju kwitnącej wiśni. Można jeszcze się zgłosić i przeżyć niezwykłą przygodę w piwnicach zabytkowego budynku biblioteki w Nowym Sączu.

0: wszechczasów dla ciebie. Brzozowie.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Jeszcze posłuchajmy raportu policyjnego z dróg regionu Podkarpacia.
3: Dzisiejszy poranek na Podkarpaciu upływa spokojnie. Policjanci interweniowali na miejscu kilku niegroźnych kolizji drogowych, które na szczęście nie spowodowały większych utrudnień. Około godziny 6.30 w miejscowości Dełbin w powiecie łańcuckim doszło do zderzenia Toyoty z innym pojazdem osobowym. Kilka minut później na ulicy Grabskiego w Stalowej Woli kierujący Fordem najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości i doprowadził do zderzenia z Citroenem. Z kolei po godzinie 8 w Przemyślu na ulicy Krakowskiej BMW zderzyło się z Toyotą. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie został poszkodowany.
2: Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za przygotowanie informacji. My życzymy bezpiecznej drogi.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
4: Yes, you know what you're doing, baby.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W piątek po godzinie 23 służby otrzymały zgłoszenie o prawdopodobnie nietrzeźwym kierującym, który w Rymanowie na ulicy Bieleckiego miał wjechać samochodem osobowym marki Toyota do przydrożnego rowu. Gdy służby dotarły na miejsce, osoby kierującej nie było już przy pojeździe. Osoba prowadząca pojazd oddaliła się jeszcze przed przyjazdem patrolu policji. Obecnie trwa ustalanie, kto w chwili zdarzenia siedział za kierownicą Toyoty. To kluczowe dla dalszego postępowania, zwłaszcza że zgłoszenie dotyczyło podejrzenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Rodzice uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Tarnowie mają więcej czasu na skorzystanie z programu Bon Sportowy. Okres jego realizacji został wydłużony do 30 listopada bieżącego roku. Bon Sportowy to jednorazowe wsparcie finansowe, dzięki któremu rodziny mogą otrzymać do 700 zł zwrotu kosztów minimum 3-miesięcznych zajęć sportowych dla dziecka. Środki można przeznaczyć na aktywności organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia, miejskie jednostki oraz prywatnych organizatorów prowadzących działalność i mających siedzibę w Tarnowie. Szczegółowe informacje oraz aktualny regulamin programu dostępne są na stronie Centrum Usług Społecznych.
0: Więcej informacji na trendradio.pl.
2: Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy zł w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2026, finansowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
3: W ramach projektu zostaną zakupione aparat fotograficzny z obiektywem i akcesoriami, namioty imprezowe, mikrofony nagłowne, przenośny zestaw nagłośnieniowy, pokrowce na głośniki, gablotki wystawiennicze, antyramy. Wyposażenie to umożliwi sprawniejszą organizację wydarzeń kulturalnych, skuteczniejszą promocję działalności ośrodka na stworzenie atrakcyjniejszych warunków uczestnictwa w życiu kulturalnym dla mieszkańców gminy Zarszyń.
2: Cała wartość projektu opiewa na ponad 62 tysiące złotych. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę fotograficzno-poetycką Haliny Urban Cztery pory roku w fotografiach i słowach. Halina Urban jest autorką 18 tomików poetyckich. Jej wiersze publikowane są w licznych antologiach ogólnopolskich i regionalnych. Należy do Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej Michalina oraz Ruchu Poetyckiego Zgrzyt w Brzozowie, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Halina Urban pisze wiersze od wielu lat, a mało kto wie, że równie chętnie sięga po aparat fotograficzny, utrwalając w kadrach miejsca jej szczególnie bliskie. Ten dialog słowa i obrazu poszerza przestrzeń artystycznego odbioru, nadając jej twórczości dodatkowy wymiar i głębszy kontekst. Jednym z najważniejszych tematów obecnych zarówno w poezji, jak i fotografii Haliny Urban jest przyroda, która zdaje się być wizualnym dopełnieniem jej wierszy. Wrażliwość na jej piękno, uważna obserwacja codzienności i prosty zachwyt nad światem sprawiają, że teksty poetki nabierają wówczas refleksyjnego, niekiedy filozoficznego charakteru.
2: Wystawa jest czynna dla odwiedzających do 23 września bieżącego roku.
1: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Gmina Skołyszyn zaprasza na największe wydarzenie tego lata.
7: Już w sobotę, 11 lipca, wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o Wasze podniebienia, serwując tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na Was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 Gwiazda Wieczoru. Zespół Phil na żywo.
6: żywo.
7: Noc kończymy dyskoteką z Trendy Radio. 11 lipca, stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
8: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: W dzisiejszym przeglądzie prasy zajrzymy za chwilę do gazety codziennej Nowiny, a dziś między innymi o projekcie związanym z ograniczeniem konfliktów pomiędzy ludźmi a niedźwiedziami brunatnymi.

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
1: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Przekartkujemy sobie teraz gazetę Codzienną Nowiny. Podczas dyskoteki zorganizowanej przez licealistów w Rzeszowie doszło do brutalnego pobicia 15-letniego chłopaka. Po kilku dniach od zdarzenia policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca Rzeszowa, który jest podejrzewany o pobicie. Na Podkarpaciu rozpoczęto realizację projektu, którego celem jest ograniczenie konfliktów pomiędzy ludźmi a niedźwiedziami brunatnymi. Program obejmie województwa podkarpackie i małopolskie, a jego budżet wynosi 19 milionów złotych. W planach znalazły się między innymi powołanie grupy interwencyjnej, rozwój systemu telemetrii oraz zakup specjalnych kontenerów na odpady, które mają uniemożliwić zwierzętom dostęp do pożywienia. Autorzy przedsięwzięcia liczą, że dzięki tym rozwiązaniom uda się zmniejszyć liczbę niebezpiecznych sytuacji, które w ostatnich latach coraz częściej występują, zwłaszcza w Bieszczadach. To ważny krok dla podkarpackiej medycyny. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie po raz pierwszy w województwie przeprowadzono minimalne, inwazyjne resekcje przełyku z wykorzystaniem systemu robotycznego Da Vinci XI. Nowoczesna metoda daje pacjentom z nowotworami przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego szansę na mniej obciążające leczenie i szybszy powrót do sprawności. Na rzeszowskim odcinku rzeki poniżej zapory są miejsca, w których można ją przejść w poprzek, nie mocząc kolan. I tak będzie, dopóki nie zacznie padać. Bardzo długo padać. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego dnia i zapraszam już jutro na kolejny przegląd prasy.
3: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Zbliża się godzina 10:00. Po serwisie prasowym jeszcze Dua Lipa i bardzo taneczny numer Dance. Dla tych, którzy właśnie niebawem pójdą na przerwę w pracy, na drugie śniadanie, no to tanecznym krokiem można z kanapką i drugą kawką śmiało iść z podniesionym czołem i dobrym humorem. Zawsze staramy się zadbać o to, aby dobra energia unosiła się na naszej antenie. Dlatego też najlepsze hity gramy. Również w oparciu o to, co lubicie słuchać. Trendy start, @trendradio.pl, adres do poranka. Tam też możecie śmiało pisać, jeśli chodzi o propozycje muzyczne, które gram dla was właśnie w tym programie.

0: Teraz czas na kolejne wieści pogodowe w Trend Radio. Na podkarpackich i małopolskich termometrach w ciągu najbliższych godzin spodziewajmy się do 22 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to około 20 kresek. Wiatr z zachodu miejscami do 70 km na godzinę w porywach. Ciśnienie 1005 hektopaskali. W drugiej części dnia troszeczkę nam się jeszcze obniży, a biometr pozostaje obojętny. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, termometry pokażą nam w okolicach 20 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 11 kresek. No i jutro znowu trzeba będzie zabrać ze sobą, wychodząc z domu, parasolem.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Harcerze ewakuowani profilaktycznie z powodu wichury na Pomorzu. Polski prezydent komentuje rozmowę z ukraińskim przywódcą. Komplet ćwierćfinalistów na mundialu. Emocje wciąż żywe po wczorajszym meczu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekt wichury wywołanej przez niż Bernadette, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić tam do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach, o czym Paweł Radzewicz.
3: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
2: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. Służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej trasa kolejowa była zablokowana z powodu powalonego drzewa na sieć trakcyjną. Utrudnienia w ruchu pociągów po burzy i wichurze występują dziś także na innych trasach. Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór, Miastko oraz Koszalin-Nosówko. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową, natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
4: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
2: Karol Nawrocki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić dziś propozycję reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipt strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze Faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristiano Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Argentyna świętuje, a Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
2: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.
1: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
0: Dzień dobry, witajcie po godzinie 10. To poranek Trendy Start. To muzyczne powitanie dnia na 101.995.2 FM. Ja nazywam się Łukasz Michtal i jeszcze w dalszym ciągu zadbam o poranną playlistę, abyście, no właśnie, całkiem nieźle

0: To co, moi mili, w ten środowy czas troszeczkę poczarujemy wraz z grupą Kombi, która właśnie z tytułem Zaczaruj mnie dzisiaj melduje się w waszych radioodbiornikach jako trendy hit dnia. To jest właśnie środa, razem z Trend Radiem na 101.9, 95 i 2 FM trwa poranek Trendy Start. Do 11 można jeszcze budzić się z nami.
1: To jest Trendy Hit dnia.

0: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini-turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie skansenu. Zapraszamy.
1: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Dzisiaj środa, więc my już powolutku wkręcamy się na nadchodzący weekend, a przecież w powiecie jasielskim weekend 11-12 lipca zapowiada się naprawdę mocno imprezowo dla mieszkańców powiatu jasielskiego. W kilku miejscowościach w zasadzie równocześnie odbędą się duże imprezy plenerowe z koncertami, atrakcjami dla rodzin, a także zabawami tanecznymi. Oczywiście również nasza ekipa Trendera w wielu miejscach, chociażby 11 lipca na stadionie sportowym w Skołysze, gdzie od godziny 16 już będziemy Was gościć i wprawiać w ten dobry weekendowy nastrój. Jeśli chodzi o sam program w Skołyszynie, to zaczniemy występem zespołu ludowego Lisowianki. Później młodzi artyści z gminy Skołyszyn zaprezentują swoje talenty, a wieczorem gwiazdą wieczoru będzie Phil. Wcześniej jeszcze na scenie również Chaosfera i Potok, a po występie będziemy mieli okazję spotkać się i troszeczkę potańczyć w rytmie hitów, które po prostu uwielbiacie. Również 11 lipca nasza ekipa zamelduje się w Przyskach, gdzie dni Libocza. Całość imprezy na terenie parku obok Urzędu Gminy w Przyskach, a tam również impreza rozpocznie się o godzinie 16. Gwiazdą wieczoru zespół Łzy, a o 21.30 startuje też radiowa dyskoteka.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do czołowego zderzenia dwóch pojazdów marki Toyota i Ford doszło wczoraj przed godziną 8 na drodze krajowej numer 19 w miejscowości Jasienica Rosielna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-letnia kierująca osobową Toyotą najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad pojazdem, a następnie zjechała na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzyła się z prawidłowo jadącym Fordem, którym kierował 43-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia do szpitala trafił kierujący Fordem 43-latek, mieszkaniec powiatu brzozowskiego. Jak ustalili policjanci, oboje kierujący byli trzeźwi. Zakończyły się prace związane z modernizacją kolejnego odcinka drogi powiatowej Jedlicze-Długie-Żarnowiec. Tym razem inwestycja objęła blisko 500-metrowy fragment drogi na granicy miejscowości Żarnowiec i Długie, stanowiący kontynuację robót zrealizowanych wcześniej w ciągu tej samej trasy. Zakres wykonywanych prac obejmował roboty przygotowawcze i pomiarowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych warstw wyrównawczej i ścieralnej oraz poboczy. Wartość inwestycji wyniosła ponad 200 tysięcy złotych i została sfinansowana ze środków własnych powiatu. Dzięki realizacji kolejnego etapu inwestycji mieszkańcy Żarnowca, Długiego i Jedlicza zyskali następny odcinek nowoczesnej, bezpiecznej drogi. Wraz z wcześniej wykonanymi pracami tworzy on spójny ciąg komunikacyjny.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe w Akademii Tarnowskiej. Odbywa się ona na zasadzie kolejności zgłoszeń i potrwa do 30 września. Aby podjąć studia, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty w

0: PiS-owego. Następnie od 1 do 30 września zainteresowani będą musieli złożyć w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej ankietę osobową wraz z pozostałymi dokumentami. Zajęcia w formie zdalnej, stacjonarnej lub łączonej prowadzone będą na 8 kierunkach. Ich wykaz dostępny jest na stronie anstar.edu.pl. Więcej informacji można uzyskać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej. Podczas tegorocznych Dni Dębicy nagrody burmistrza miasta Dębicy Żagle Kultury za całokształt działalności w dziedzinie kultury otrzymało dwie osoby. Kinga Jurek od wielu lat jest kierownikiem zespołu pieśni i tańca Iglopolanie. Z niezwykłym zaangażowaniem pielęgnuje i popularyzuje polską kulturę ludową. Pod jej kierownictwem zespół stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup folklorystycznych regionu. Drugim laureatem Nagrody Burmistrza Miasta Dębicy Żagle Kultury jest Marek Ruda, uhonorowany za całokształt działalności w dziedzinie kultury. To wyróżnienie przyznane zostało za wieloletnią działalność artystyczną, edukacyjną i społeczną na rzecz rozwoju kultury muzycznej w Dębicy oraz regionie. Myśliwi przypominają kierowcom o kampanii Noga z gazu, zwierzęta nie znają znaków drogowych. To apel o większą ostrożność na drogach leśnych, wiejskich i w miejscach migracji zwierząt, szczególnie o świcie i zmierzchu, gdy ryzyko nagłego wtargnięcia zwierzęcia na jezdnię jest największe, mówi Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego.
1: Bezpieczeństwo na drogach zaczyna się od odpowiedzialności kierowców. W okresie wzmożonej aktywności dzikich zwierząt, szczególnie o świcie i o zmierzchu, ryzyko kolizji wzrasta. Dlatego apelujemy, zdejmijmy nogę z gazu, zwłaszcza na drogach prowadzących przez lasy, pola i tereny wiejskie. Zwierzęta nie znają znaków drogowych ani zasad ruchu, a kilka kilometrów na godzinę mniej może zdecydować o zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt.
0: Widząc zwierzę na drodze lub przy poboczu, najlepiej ograniczyć prędkość, zachować tor jazdy i nie wykonywać nerwowych skrętów, które mogą doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem albo zderzenia z innym samochodem.
2: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
3: Gmina Skołyszyn zaprasza na największe wydarzenie tego lata.
4: Już w sobotę, 11 lipca, wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o Wasze podniebienia, serwując tradycyjne prozioki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na Was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trendy Radio. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Wracamy do naszego imprezowego rozkładu jazdy na weekend. Tak, moi drodzy, do 12 lipca też już niewiele czasu, a to jest wielkie święto w gminie Nowy Żmigród. Na stadionie sportowym odbędą się dni Nowego Żmigrodu, a w programie znalazły się animacje dla dzieci, występy artystyczne, koncert Krawczyk Show, a kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie koncert Dawida Kwiatkowskiego, który rozpocznie się o godzinie 21.00. Po nim oczywiście będzie znów okazja do tego, abyście potańczyli przy hitach, które znacie z naszej anteny i nie tylko. Zapraszam gorąco w imieniu naszej radiowej ekipy, bo od 23 do 2 nad ranem zadbamy o to, aby nikt, kto zostanie razem z nami po koncercie Dawida Kwiatkowskiego, nie nudził się zbytnio. I jeszcze przed godziną 11 zaglądniemy też do Dębowca, bo tam też w niedzielę będzie się działo. So

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Nasz imprezowy rozkład jazdy uzupełniamy także wiadomościami na temat tego, co dziać się będzie w Dębowcu, a przecież wójt gminy Dębowiec też zaprasza na dzień z gminą Dębowiec. Będzie dużo dobrej muzyki, dużo energii, no i przede wszystkim okazji do lokalnej integracji. A ten właśnie event rozpocznie się w Dębowcu na stadionie na kompleksie sportowym w Dębowcu o godzinie 14:00 prezentacją młodych talentów. Na scenie pojawi się zespół Chaosfera, Dębowi Power Band, Mała Lady P, Atre, no właśnie, Gwiazda Wieczoru, czyli Cleo, jedna z najpopularniejszych wokalistek polskiej sceny muzycznej. Po koncercie organizatorzy zapraszają także na disco. Zatem drugi weekend lipca zapowiada się niezwykle atrakcyjnie, a miłośnicy rocka będą mogli wybrać koncert Phil, Wes, fani muzyki pop spotkają się z Dawidem Kwiatkowskim i Cleo. Zatem, no, szykuje się w powiecie asielskim istna imprezowa rozpusta.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Maturzyści poznali wyniki matur, zdało 81%. Minister zdrowia szykuje się do ogłoszenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Zmiany w programie zimowych igrzysk ogłosił MKOL. W programie sporo zaskoczeń. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczną maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Prawo do poprawki ma nieco ponad 12% abiturientów. To ci, którzy nie zdali jednego egzaminu, podała Centralna Komisja Egzaminacji.

0: Ukraina. Takiego przywileju nie będzie miało 6,6%, ponieważ oni oblali więcej niż jeden przedmiot. Jak powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski, wyniki tegorocznej matury są podobne do ubiegłego roku. Jednocześnie zaznaczył, że wyników nie można bezpośrednio porównywać jeden do jednego, gdyż każdy rocznik rozwiązuje na egzaminach inne zadania. Zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali, takich m.in. kwestii ma dotyczyć reforma systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi dziś minister Jolanta Sobierańska-Grenda. To bojowe zadanie dostała od premiera Donald Tusk, który z ministrem finansów rozmawiali wczoraj dwukrotnie z minister Jolantą Sobierańską-Grendą. Nie ukrywa, że to afera w szpitalu południowym w Warszawie wymusiła podjęcie pewnych działań.
1: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
0: A jego naprawa z jednej strony ma się opierać na decyzjach minister zdrowia oraz szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
1: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
0: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alert bezpieczeństwa został wydany dla części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak na razie obowiązują w zależności od obszaru alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
2: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
0: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymała kursy, zamknięto też molo w Brzeźnie, a już wczoraj ewakuowano niektóre obozy harcerskie na Pomorzu. Czeka nas eskalacja rosyjskich prowokacji, potwierdza wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jak podkreśla, celem może być na przykład gazoport w Świnoujściu lub innego rodzaju miejsca związane z infrastrukturą krytyczną.
3: Prowokacja nieoczywista, nie taka, w której możemy stwierdzić, że Rosja nas zaatakowała, ponieważ pojawią się na przykład drony ukraińskie, pojawią się drony, które mogą być uważane za drony sojusznicze i że to one nas zaatakowały.
0: Władze w Waszyngtonie ostrzegają, że Rosja aktywnie planuje atak m.in. na Polskę, który ma na celu podważyć jedność i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. MKOL odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet po ponad 100 latach wyrzucił z programu zimowych igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawił się nowe zimowe dyscypliny freeride, snowboardowy i narciarski. Nowością we Francji będzie też jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
4: W regionie na niebie utrzymuje się zachmurzenie umiarkowane, a patrząc dzisiaj w stronę termometrów za oknami, to mieszkańcy Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa czy też Sanoka mają na nich zobaczyć od 20 do 23 stopni Celsjusza maksymalnie. Padać raczej według synoptyków dzisiaj nigdzie nie powinno, ciśnienie 1005 hektopaskali i z zachodu wiatr momentami w porywach do 70 km na godzinę. Biometr jest obojętny, w godzinach wieczornych i nocnych temperatura spadnie do 13 stopni na plusie. Natomiast właśnie po tej prognozie pogody czas już mówić do usłyszenia. Poranek Trendy Start kończymy. Łukasz Michtal, dziękuję, że byliście razem ze mną. Zapraszam jutro po 6. Miłego dnia.
5: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie

0: i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skoń dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Witajcie, witajcie. To jest, no, to już
3: mamy,
2: jak ten tydzień leci znowu.
3: No bardzo,
2: ale pędzi. Dlaczego tak jest? No ja się zastanawiam, ilekroć w moim życiu pojawiają się wakacje, tak przyspiesz, tak szybko leci, że nie wiem, co robię.
3: No, ja też jestem z tego powodu załamana.
2: Miałaś taki zegarek, co zwalniał czas i co?
3: No właśnie, szczerze, że wyparł. To ty go mi zawinąłeś.
2: Zawinąłem? Nie, nie ja, ale kto? Nie powiem ci, bo się pokłócić.
3: Serio?
2: Przerobiony na żyletno.
3: Tak myśli?
2: No, co już wiem.
3: Jeszcze powiedz, że... A dobra, nieważne.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy mienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101.9 i 95.2 FM.
1: Miss Jane, it's a fine day.
2: No i widzisz, no i co to znaczy? W dosłownym znaczeniu co to znaczy? Ja tak myślę, że można...
1: No to dobry dzień.
2: Do dzisiejszego dnia to w porządku.
1: Dobry dzień,
2: znaczy,
1: taki
2: spoko. 100% zaliczyć, dlatego że już minęły właśnie te takie godziny poranne, że
1: to
2: musiałaś
1: dobry
2: do roboty
1: dzień, Marcin.
2: Przyjść.
1: No tak,
2: poniedziałek to nie jest.
1: No nie.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu!

0: Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Reklama. Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
6: Modern Talking.
1: Modern Talking.
6: Just We Two, Moon,
1: tak?
6: Lisa.
1: Ile razy mówiłem, że dawno nie było Yamaha, Yamaha Soul. I nic.
6: I specjalnie nie dałam.
1: No wiem.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Francuski duet teraz pojawi się na antenie Trendy Radia, grający house pop.
2: To był hit.
1: Ale to w 98 ja rozumiem, że oni założyli w 98 zespół, bo patrząc na wszystkie zespoły, które wtedy były bardzo aktywne i robiły niemiłosiernie mocną karierę, no to można było się tak zakochać w tym wszystkim. Wszystkie chyba dziewczyny i chłopaki.
2: No tak było, Marcin, no, ale wiesz, po latach 2000 też oczywiście było mnóstwo tych zespołów. Teraz jedynie trzymają się te zespoły jednak K-popowe.
1: No co powiem, masz rację.
2: No tak.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Culture Beat. Jeden z największych hitów tej niemieckiej grupy.
2: Nie tylko grupy, bo chyba całej dekady Eurodance'u,
1: całej dekady Eurodance'u. Zdecydowanie też 90. lata mogą się kojarzyć z czym? No Mr. Vain. No każda pewnie. Impreza. Każdy w ogóle to wypas to właśnie, czy w samochodzie, czy na imprezach, czy w domu. Graliście tego, to bez opamiętania. Ba, nawet telewizje te takie szeroko pojęte
2: też grały.
1: Też grały.
2: No i my dalej gramy.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj na drodze wojewódzkiej numer 993 na granicy Teodorówki i Nadola w gminie Dukla doszło do poważnego wypadku samochodu osobowego z ciężarowym. Zakleszczony w pojeździe został kierujący samochodem osobowym. Na miejsce wypadku zadysponowano medyków samodzielnego publicznego pogotowia ratunkowego z Krosna, strażaków oraz policjantów, którzy będą ustalać okoliczności tego wypadku. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do rozbudowy ulicy Błotnej w Tarnowie. Niebawem wykonawca rozpocznie budowę 166-metrowej drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego o długości 244 metrów. Ścieżka rowerowa, która zostanie wykonana z masy bitumicznej, pobiegnie od ulicy Sanguszków przez Błotną do Jarej. Na jej początku zostanie zamontowana stacja naprawy rowerów. Droga dojazdowa również będzie wykonana z masy bitumicznej. Wzdłuż niej zostanie poprowadzony chodnik z betonowej kostki. Ulice oświetlą ekologiczne lampy. Z uwagi na sąsiedztwo Strusinki konieczne będzie umocnienie brzegów potoku, budowa przepustu drogowego oraz studni, a także zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego. Nowa droga zostanie dowiązana do obecnego układu komunikacyjnego. Będzie się łączyła z ulicą Jarą. Koszt inwestycji to ponad 1 800 000 zł. Niemal połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Funkcjonariusze Straży Granicznej z przejścia granicznego w Medyce ujawnili obywatela Mołdawii, który posługiwał się zmienionymi danymi osobowymi, aby ominąć zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Do zdarzenia doszło 2 lipca bieżącego roku podczas kontroli osób wyjeżdżających z Polski do Ukrainy przez przejście graniczne w Medyce, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Tutaj do odprawy na wyjazd z Polski zgłosił się 40-letni Mołdawianin. Podczas sprawdzeń danych biometrycznych, czyli odcisków linii papilarnych, funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że poprzednie dane cudzoziemca widnieją w międzynarodowej bazie SIS. Władze Belgii wydały mu zakaz wjazdu do strefy Schengen do końca 2028 roku. Mężczyzna usłyszał zarzut związany z nielegalnym przekroczeniem granicy, do czego się nie przyznał i złożył wyjaśnienia.
1: Do sądu zostanie skierowany akt oskarżenia w jego sprawie. Grozi mu do 3 lat więzienia. Cudzoziemiec otrzymał zobowiązanie do powrotu i wyjechał na terytorium Ukrainy. W Tarnowie zapraszają na rodzinny rajd rowerowy weekendowo-rowerowo z M-Park. Będzie on miał miejsce w sobotę 18 lipca. Uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania płaską trasę o długości około 21 km, wiodącą w całości drogami asfaltowymi. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11. Zamknięcie trasy nastąpi o godzinie 14. W rajdzie uczestniczyć mogą osoby powyżej 13 roku życia, posiadające kartę rowerową, dzieci do lat 13 jedynie pod opieką rodziców. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie kipsport.pl lub w przypadku wolnych miejsc w biurze zawodów. Biuro usytuowane będzie w miejscu startu i mety rajdu przy ulicy Błonie 2.
0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory.

0: tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 5 zł.
1: Najpierw biegną po basie na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga, wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w B Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkt naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, AS, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czeka Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Grania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, tej z promocji i wygraj.
5: Reklama.
6: 90 w 60. Największe hity lat 80 i 90. Od poniedziałku do piątku.
7: Największe hity tylko was.
8: Mr. President,
9: take
8: pojawia się na antenie
9: limit. Ty nie masz zero limitów, Marcin.
8: Limitów nie ma.
9: Niczym.
8: Nie. Znaczy, mam.
9: No to mój drogi,
8: bardzo
9: no,
8: rzadko.
9: Trzeba w końcu te limity jakieś.
8: Ale wiesz, my tutaj.
9: Nie, Marcin, ty musisz się wziąć wreszcie w garść.
8: My tutaj jesteśmy bardzo podobni do siebie, bo też jak coś robimy, to przesadzamy, nie?
9: No,
8: jak płaczesz, to przesadzasz z płaczem. Jak euforia, to znowu wariujesz tak, że nie można ciebie uspokoić.
9: Jeszcze wariata ze mnie robi.
8: Nie, no mówię tylko, nie? Jak robisz coś, to porządnie do końca. A jak nie robisz nic, to już po prostu leń do kwadratu.
9: No.
8: No widzisz, czyli wszystko z przesadą. Ja się zaliczam też do tego grona.
9: No w sumie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Music Instructor pojawia się...
2: Electric City. No,
1: a każdy mówi Supersonic. A właśnie nie, poszliśmy w innym kierunku teraz.
2: A właśnie nie. Ile ty masz lat? 5? A właśnie nie.
1: No, słuchajcie, jeszcze wiele innych hitów.
2: Superfly na przykład. Tak, Rock Your Body.
1: To było, to tak bujało, że rozbujało ci ciało. Od kostek szło do góry i kończyło na głowie.
2: Oj, później znam taką osobowość cicho, nawet,
1: później zaczynało, później zaczynało ci od głowy i później szło w drogę. Wiesz jak to, taki balans.
2: Elektryczny człowiek.
1: No właśnie, dlatego to tak wszystko w tym kierunku szło. No może oni, mieli po prostu patent.
2: Dlatego mu tak włosy stały.
1: Tak, ale patent może mieli na robienie takich przebojów i tak operowali tymi dźwiękami elektronicznymi, że to po prostu tak brzmiało, nie?
2: No masz rację. Already many of the mutants disguised as human beings are walking the streets of Earth City. The streets of Earth City. The streets of Earth City.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
3: Nana! Ale wersja zremiksowana też mi się okropnie podoba, ale
4: zagramy,
3: ta wersja też.
4: Wiesz, oryginalnie.
3: Słuchajcie, znacie na pewno Nanę, bo wcześniej Darkman, więc jeśli ktoś nie kojarzy Nanę, to kojarzy Darkman. Tak, jak Darkman, a nie, to Nanę na pewno tak. Szczyt kariery to oczywiście druga połowa lat 90. Tak rozbujali tą karierę, że wszyscy kochali ich w Stanach Zjednoczonych i przeniosło się to później na Europę.
4: A to bardzo był, było ciekawe
3: ale
4: zjawisko.
3: Ale mało raperskich takich,
4: na nas i blog.
3: Grup, no nie? Robiło
4: tak,
3: taką karierę.
4: Tak, jeszcze wtedy na tamte lata.
3: W Polsce na przykład.
4: No, Bob Marley, ale tu już zahaczał o R&B i reggae. No, mało.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Pamiętam te wakacje, pamiętam On Deal'a.
2: Pamiętasz?
1: Tak, było notowanie listy.
2: Ale taką, ty dalej masz chyba sentyment do tej piosenki, tak, taka, bo często Marcin wspomina.
1: Ktoś, tam speaker tak szybko mówił, że dzisiaj nie można się nawet zbliżyć do tej
2: osoby?
1: Bo deklasacja by była całkowita, no, po prostu tak. Deklasacja. Nie będę mówił może, jaki program chodzi,
2: nie mów.
1: Bo był genialnie robiony, mało tego, był programem bardzo kultowym. No ale nie będziemy kryptoreklamy robić, choć nie wiem, czy nie można, bo w zasadzie ten...
2: Kusi cię coś, widzę, że cię kusi.
1: Dawno. A nie, no dobra, ominiemy temat.
2: No to nie.

0: Dzięki za dziś, moi drodzy.
1: Bye.
0: Mam nadzieję, że macie...
1: Trzymajcie się.
0: A i już się trzymajcie.
1: A co niby?
0: No bo chcę jeszcze coś powiedzieć, dokończyć audycję,
1: dobrze,
0: żeby to ładnie, gładko poszło.
1: Dobra, księżniczko, mów.
0: Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za dzisiejszą czynną taką aprobatę tego programu, że do nas dzwoniliście, bo mieliśmy kilka telefonów. Pozdrawiamy Damiana na przykład, który napisał do nas, zadzwonił do nas z okolic tutaj w zasadzie Sanoka, więc blisko, ale też Marty, która napisała, a później zadzwoniła do nas z Nowego Jorku. Marta jest już długi czas, słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych, no i pozdrawia bardzo gorąco swojego męża. Marto, dzisiaj oczywiście po godzinie 17 jeszcze te pozdrowienia się pojawią, ale już teraz taka zajawka, nie? Musi
1: się pojawić. I pamiętajcie, że możecie nas również,
0: a Marto nas słucha, wiesz,
1: internetowo.
0: Pochodzi z Tarnowa, wyjechała w latach 90., więc te hity, które gramy w 90. godzinę,
1: no,
0: są
1: pewnie
0: dla niej al bliskie, ale mało tego, przypomina się jej ten wyjątkowy czas, kiedy wyjeżdżała.
1: No, jest to na pewno piękne, budzące wspomnienie.
0: Pozdrawiamy,
1: także
0: piszcie, Marta, bardzo gorąco.
1: Jesteśmy tu.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Ewakuacje kolejnych obozów harcerskich przez wichury. Jak poszły tegoroczne matury? Są już wyniki egzaminów. Dziś poznamy szczegóły zmian w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska. Ewakuacje obozów harcerskich na północy kraju, we Fromborku, w Warmińsko-Mazurskiem, w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerskich.

0: lekarzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko potem wichura zniszczyła namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozowisku. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskiem strażacy są w stałym kontakcie. A z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało też 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują dla północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju. Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda to w rozbiciu na poszczególne typy szkół, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
1: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu, techników 71%. Ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
0: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Tę maturę zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka. Tu zdało 86% piszących. Za godzinę ministra zdrowia ma przedstawić szczegóły reform w ochronie zdrowia. Na razie wiadomo, że zmiany mają dotyczyć takich kwestii jak zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali. A propozycji zażądał od ministra zdrowia i szefa NFZ-u premier Donald Tusk w związku z nieprawidłowościami, jakie wyszły na jaw w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
0: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
3: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
0: Oddala się też wizja podwyżek stóp. Na razie Rada będzie zapewne obserwować sytuację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
4: Szczególnie w kontekście tych rosnących cen paliw, decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo.
0: A to by oznaczało, że obecny poziom rat zostanie z kredytobiorcami na dłużej. Od dziś weterani Wojska Polskiego mogą za darmo jeździć warszawską komunikacją miejską. Chodzi o metro, autobusy i tramwaje, ale też pociągi SKM, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom także w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 21 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę. W nocy ciepła nie będzie, bo na termometrach 13 stopni. Jutro 20 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu również niewiele się zmieni. Piątek już przyjemniejszy, bo na termometrach 23 stopnie.
1: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach.

0: także fajnie jest się zaskoczyć. Co tam porabiacie, jak się czujecie, no i czy się lopujecie. Jednak przy takiej pogodzie, no, beznadziejnie wykorzystywać te wolne dni. Piszcie, czekam na wasze wiadomości. 7148 trendy. I to, co macie do kazania, bo już startujemy.
1: Pick up the phone. This is Sakal from Babylon.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Marcin z Sanoka mówi: fajny hit na lato, piosenka Amore Mio, boski Heniek. No pewnie, że fajny hicior i kojarzy nam się w zasadzie tylko z wakacjami.
2: No chyba, że jakieś przypały też były w ciągu roku, to możecie dać znaka.
1: No to lecimy.

0: baby.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Tarnowie. Reklama.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
3: Gmina Skołyszyn zaprasza na największe wydarzenie tego lata.
4: Już w sobotę, 11 lipca, wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwując tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trendy Radio. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
1: Reklama.
5: Trendy z tobą i dla ciebie.
4: Dedykacja dla Marka od Marcina. Piosenka Elektryczne gitary. Koniec. Oj tak, to jest hit, który wszyscy znamy. Pamiętam, jak na zakończeniu roku szkolnego to był, no, taki hymn, można śmiało powiedzieć, każdego przedstawienia. Także Dziuba, Senno, kojarzy się z latami szkolnymi. Kojarzy i przy okazji, no właśnie, wyniki matur już dzisiaj. Sprawdzajcie, no i dawajcie znać, czy zdane. Trzymamy kciuki, całą redakcją oczywiście.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Pozdro dla Pawła z Jasła od starych wyjadaczy z firmy. Prosimy piosenkę Sami Lato. O, jak świetnie, no pewnie. Lecimy w takim razie mega letnie brzmienia z tego, co widzę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Halo, halo, a ja was bardzo gorąco zachęcam. No, mamy nadzieję, że pogoda się uda, nawet jak nie, to będziemy, no, na pewno przy takich rytmach dobrze się bawić. I już tak naprawdę za kilka dni, bo w najbliższy weekend szykuje się mnóstwo imprez w regionie. Także zapraszam szczególnie na Prozioki 2026 do Skołyszyna. Impreza z Trendy Radiem za konsoletą DJ M. Lukas, którego na pewno znacie z naszej anteny. Również w sobotę Dni Liwocza, także zapraszam gorąco, bo mamy dla was wraz z DJ-em Capone Juniorem naprawdę świetnego seta. Impreza potrwa do 2 w nocy, także no jest to gwarancja świetnej zabawy. Dyskoteka Trendy Live Tour, tak tylko przypomnę, że w te wakacje no naprawdę będzie grubo pod tym względem. Także dziubasy, no nie może was zabraknąć, a my już teraz powracamy do pozdrowień. Z tego co czytam, to pani Kasia wybiera się na super wakajki za granicę, mianowicie do Egiptu, no i też myśli, żeby trochę wypocząć. Pani Kasiu, tego życzę, no i może się pani pochwalić. Jaki to termin? Czekam.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W niedzielę około godziny 19.30 w Cergowej na terenie gminy Dukla policjanci zatrzymali do kontroli rowerzystę. Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał w organizmie aż 3,6 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego rowerem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Policjanci nie dopuścili go również do dalszej jazdy. Interwencja zakończyła się więc nie tylko dotkliwą karą finansową, ale także natychmiastowym wyeliminowaniem nietrzeźwego uczestnika z ruchu drogowego. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2026, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
2: W ramach projektu zostaną zakupione aparat fotograficzny z obiektywem i akcesoriami, namioty imprezowe, mikrofony nagłowne, przenośny zestaw nagłośnieniowy, pokrowce na głośniki, gablotki wystawiennicze, antyramy. Wyposażenie to umożliwi sprawniejszą organizację wydarzeń kulturalnych, skuteczniejszą promocję działalności ośrodka na stworzenie atrakcyjniejszych warunków uczestnictwa w życiu kulturalnym dla mieszkańców gminy Zarszyn.
1: Cała wartość projektu opiewa na ponad 62 tysiące złotych. Rodzice uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Tarnowie mają więcej czasu na skorzystanie z programu Bon Sportowy. Okres jego realizacji został wydłużony do 30 listopada bieżącego roku. Bon Sportowy to jednorazowe wsparcie finansowe, dzięki któremu rodziny mogą otrzymać do 700 zł zwrotu kosztów minimum 3-miesięcznych zajęć sportowych dla dziecka. Środki można przeznaczyć na aktywności organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia, miejskie jednostki oraz prywatnych organizatorów prowadzących działalność i mających siedzibę w Tarnowie. Szczegółowe informacje oraz aktualny regulamin programu dostępne są na stronie Centrum Usług Społecznych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę fotograficzno-poetycką Haliny Urban „Cztery pory roku w fotografiach i słowach”. Halina Urban jest autorką 18 tomików poetyckich. Jej wiersze publikowane są w licznych antologiach ogólnopolskich i regionalnych. Należy do klubu poetów i twórców ludowych ziemi jasielskiej Michalina oraz ruchu poetyckiego Zgrzyt w Brzozowie, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Halina Urban pisze wiersze od wielu lat, a mało kto wie, że równie chętnie sięga po aparat fotograficzny, utrwalając w kadrach miejsca i szczególnie bliskie. Ten dialog słowa i obrazu poszerza przestrzeń artystycznego odbioru, nadając jej twórczości dodatkowy wymiar i głębszy kontekst. Jednym z najważniejszych tematów obecnych zarówno w poezji, jak i fotografii Haliny Urban jest przyroda, która zdaje się być wizualnym dopełnieniem jej wierszy. Wrażliwość na jej piękno, uważna obserwacja codzienności i prosty zachwyt nad światem sprawiają, że teksty poetki nabierają wówczas refleksyjnego, niekiedy filozoficznego charakteru.
1: Wystawa jest czynna dla odwiedzających do 23 września bieżącego roku.
0: Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co Słońce, Księżyc i Gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcienicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini-turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
7: Reklama.
8: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
9: Serdeczne życzenia urodzinowe dla Marty S. Ona będzie wiedzieć, o kogo chodzi. Zagrajcie Akcent i Oczy Zielone. Ale pięknie zagramy. W takim razie, Martusia, dużo, dużo zdrówka dla ciebie, uśmiechu, radości. No i mam nadzieję, że jakaś fajna posiadłowa urodzinowa będzie u ciebie. No, koniecznie.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Z okazji rocznicy dla moich rodziców wszystkiego co najlepsze. Proszę o piosenkę Zbyszka Wodeckiego Lubię wracać. Pozdrawiam serdecznie od Agnieszki. Ach, to są dopiero rytmy, przy których no, człowiekowi powracają pewne wspomnienia. Agula, specjalnie dla ciebie i dla twoich rodziców i jeszcze więcej wspólnych lat razem. Pięknie.

0: FM. Reklama.
1: Wójt Gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Reklama.
2: Dla Justynki z kawiarni widokowej dziękujemy za twoją energię i uśmiech. Wykonanie Milion Białych Róż jest tylko dla ciebie od Roberta. Justynko, no muszę powiedzieć, że Robertowi mega zależy. Od rana telefon dla ciebie. Także no ja trzymam kciukasy za was, trzymam. No i Robercie, no bukiet musi być też w rzeczywistości, koniecznie.

dla Adrianka, Asi i Łukasza. Dobrego dnia od Lecha. O, jak fajnie. Muszę wam powiedzieć, że ja uwielbiam Sanech i czekam na nowości od Zuzy. No i zobaczymy, co tam ciekawego dla nas zmajstruje. A już za chwilę KSU dla wszystkich bieszczadersów. Aj, to są tak piękne regiony. No, must have dla wszystkich Polaków, jak dla mnie. To co, rzucamy wszystko i jedziemy? No ba!

0: Baj, baj, baj. Trzymajcie się, ja uciekam. My słyszymy się standardowo za kilka godzin i życzę udanego dzionka. Buziole!
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Rządowy pakiet paliwowy CPN może wrócić. Torm na Bałtyku, na Mierzei Wiślanej trwa walka z żywiołem. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla sadowników poszkodowanych przez upały. Miriam Lipińska. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. A tymczasem ceny ropy naftowej na światowych skoczy 5%. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na szczycie NATO w Ankarze, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez niż Bernadette bardzo silnie wieje, między innymi na Mierzei Wiślanej. Tam trwa walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja jest obecnie najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
3: A teraz się trochę boimy, żeby to zwiało całą tą

0: nie? Taki wał tu wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
1: Mówi właściciel jednego ze sklepików. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociaż zamoczyć stopy w morzu, bo wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieznacznie poprawiła się natomiast sytuacja pogodowa w Gdańsku. Dzięki temu, że wiatr nieco osłabł, można było otworzyć dla spacerowiczów górny pokład Molo w Brzeźnie. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w części Armii Mosia. W związku z tymi alertami PKP Intercity ostrzega, że na części sieci kolejowej mogą być problemy z kursowaniem pociągów. Przewoźnik przypomina, by śledzić komunikaty na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
2: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc. Jak wcześniej się nie stresowałam, tak dzisiejsza noc była dla mnie okropna. Budziłam się z kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega, bo bałam się znacznie niższe.
3: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Z podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
1: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% abiturientów. Najlepiej poszedł egzamin z języka angielskiego, a najgorzej tradycyjnie z matematyki. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez rekordowe upały, dostaną pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister przekazał też, że 19 lipca resort prawdopodobnie dostanie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.
4: Umiarkowane zachmurzenie tego popołudnia w naszym regionie, no i bez upału. 19 stopni to dzisiejsze maksimum zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie, a jak w kolejnych dniach tego tygodnia, bardzo podobnie. Czwartek, piątek do 18-19 kres, dość szaro, trochę cieplej zrobi się w weekend do 22 stopni. Temperatury w okolicach 30 to koniec przyszłego tygodnia.
5: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy Bli po Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, ale te pięknym oknem PVE. A on był przystojnym, lidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolaki aluminiowe. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Reklama.
11: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
4: Jesteśmy po 13, to druga zmiana. Rozmawiamy to popołudnie w środku tygodnia. Przed nami Modern Talking i Ready for Day.

0: Kochani, zajrzyjmy na Mistrzostwa Świata, bo tam w końcu zaczyna się dziać więcej. Na przykład wczorajsze starcie Argentyny z Egiptem. No zdawałoby się, Egipt skazywany na pożarcie, a do 79 minuty prowadził 2-0 w dodatku. Bramka, która chyba powinna zostać uznana, nie została uznana, no ale od 79 minuty to Argentyna przejęła pałeczkę i ostatecznie wygrała 3-2. Mimo, że to Egipt zdawał się w tym meczu zdecydowanie lepszy. No nie chcę nic mówić, no ale mamy 2026 rok. Te plagi Egiptowi można by było już odpuścić. Z drugiej strony 29 dzień Mistrzostw Świata, a Polska nadal niepokonana.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2

0: Reklama. Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj! Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.
1: IMCA, czyli oczywiście utwór, do którego mocno, mocno często tańczy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. No i wczoraj po całym światowym internecie latały wideo nie tylko z boiska, ale też z szatni, jak reprezentacja Belgii po zwycięstwie nad Stanami Zjednoczonymi parodiuje Donalda Trumpa do tej piosenki. No niby szykują się na ćwierćfinał, ale ciekawe, jak oni ten ćwierćfinał zagrają, jak zostaną wcześniej deportowani.
2: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj na drodze wojewódzkiej numer 993 na granicy Teodorówki i Nadola w gminie Dukla doszło do poważnego wypadku samochodu osobowego z ciężarowym. Zakleszczony w pojeździe został kierujący samochodem osobowym. Na miejsce wypadku zadysponowano medyków Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z Krosna, strażaków oraz policjantów, którzy będą ustalać okoliczności tego wypadku. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do rozbudowy ulicy Błotnej w Tarnowie. Niebawem wykonawca rozpocznie budowę 166-metrowej drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego o długości 244 metrów. Ścieżka rowerowa, która zostanie wykonana z masy bitumicznej, pobiegnie od ulicy Sanguszków przez Błotną do Jarej. Na jej początku zostanie zamontowana stacja naprawy rowerów. Droga dojazdowa również będzie wykonana z masy bitumicznej. Wzdłuż niej zostanie poprowadzony chodnik z betonowej kostki. Ulice oświetlą ekologiczne lampy. Z uwagi na sąsiedztwo Strusinki konieczne będzie umocnienie brzegów potoku, budowa przepustu drogowego oraz studni, a także zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego. Nowa droga zostanie dowiązana do obecnego układu komunikacyjnego. Będzie się łączyła z ulicą Jarą. Koszt inwestycji to ponad 1 800 000 zł. Niemal połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Funkcjonariusze Straży Granicznej z przejścia granicznego w Medyce ujawnili obywatela Mołdawii, który posługiwał się zmienionymi danymi osobowymi, aby ominąć zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Do zdarzenia doszło 2 lipca bieżącego roku podczas kontroli osób wyjeżdżających z Polski do Ukrainy przez przejście graniczne w Medyce, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Tutaj do odprawy na wyjazd z Polski zgłosił się 40-letni Mołdawianin. Podczas sprawdzeń danych biometrycznych, czyli odcisków linii papilarnych, funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że poprzednie dane cudzoziemca widnieją w międzynarodowej bazie SIS. Władze Belgii wydały mu zakaz wjazdu do strefy Schengen do końca 2028 roku. Mężczyzna usłyszał zarzut związany z nielegalnym przekroczeniem granicy, do czego się nie przyznał i złożył wyjaśnienia.
1: Do sądu zostanie skierowany akt oskarżenia w jego sprawie. Grozi mu do 3 lat więzienia. Cudzoziemiec otrzymał zobowiązanie do powrotu i wyjechał na terytorium Ukrainy. W Tarnowie zapraszają na rodzinny rajd rowerowy weekendowo-rowerowo z M-Park. Będzie on miał miejsce w sobotę 18 lipca. Uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania płaską trasę o długości około 21 km, wiodącą w całości drogami asfaltowymi. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11. Zamknięcie trasy nastąpi o godzinie 14. W rajdzie uczestniczyć mogą osoby powyżej 13 roku życia, posiadające kartę rowerową, dzieci do lat 13 jedynie pod opieką rodziców. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie kipsport.pl lub w przypadku wolnych miejsc w biurze zawodów. Biuro usytuowane będzie w miejscu startu i mety rajdu przy ulicy Błonie 2.
0: Reklama.
3: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
0: Reklama.

Moi drodzy, kto świetnie zarabia? No pewnie piłkarze, nie? Haaland, Lewandowski, Messi. Policzono to, policzono i okazuje się, że dniówki Messiego i Lewandowskiego potrafią być niższe od neurochirurga w polskim szpitalu powiatowym. Tylko wiecie, no dostać 5 złotych piłek to jest łatwiej niż nie być z rodziny lekarzy i dostać się w Polsce na medycynę.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Gmina Skołyszyn zaprasza na największe wydarzenie tego lata.
3: Już w sobotę, 11 lipca, wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o Wasze podniebienia, serwując tradycyjne prozioki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na Was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 Gwiazda Wieczoru. Zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trendy Radio. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
4: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.

0: Pociąg radio na wakacje.
1: Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem kilkanaście minut temu, czyli do tych zarobków lekarzy. No kochani, jak lekarze będą tyle nas kosztować, to nie będzie wyjścia. Będziemy musieli sprowadzać tańszych lekarzy z zagranicy. W tym przypadku to tańsi będą z Norwegii, Luksemburga czy Szwajcarii.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ministerialna recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia. Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy. Chodzi o UPA. Wichury nad północą Polski ewakuowano kolejne obozy harcerskie. Miriam Lipińska, ministra zdrowia, przedstawiła propozycje zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami, takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
2: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
1: Ponadto do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce. Dostanie też podpowiedź, gdzie może wykonać zabieg szybciej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia ma zyskać większe możliwości kontroli. Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy gloryfikującej UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie, wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy, polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu i w całej północno-wschodniej części kraju. Z powodu wichur przybywa interwencji strażaków w warmińsko-mazurskim. Ewakuowane są też kolejne obozy harcerskie w regionie. Tym razem to obóz w Rucianem Nidzie na Mazurach, a wcześniej we Fromborku, a także kilkanaście obozów na Pomorzu. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do późnego popołudnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
1: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymało kursy. Zamknięty pozostaje też dolny pokład Molo w Brzeźnie. Maturzyści poznali dzisiaj wyniki egzaminów dojrzałości i większość ma powody do zadowolenia. Egzaminy zdało 81% piszących, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
5: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
6: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika Poznańska. Obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
1: Mówili maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Od piątku, 10 lipca, pociągi PKP Intercity do Berlina będą dojeżdżały tylko do Frankfurtu nad Odrą. Dalej, czyli do Berlina, pasażerowie pojadą zastępczymi autobusami. Tak samo będzie w drugą stronę, a powód to prace remontowe na torach po stronie niemieckiej. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia, może już kontrolować firmy i zamieniać fikcyjne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dziś do 19 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. 19 to maksimum zarówno w Tarnowie, Krośnie, Jaśle, Sanoku czy Gorlicach. W nocy będzie to tylko 11-12 kresek nad zerem. Jutro w trakcie dnia do 18 szaro i miejscami popada. Ten tydzień bez upałów, w weekend trochę cieplej. 22-23 stopnie, temperatury w granicach 30. To pojawią się dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
2: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: To już po 14:00, druga zmiana w Trendy Radio. Teraz Lili i Marcin Miller. Marcin Miller polubił duety ostatnio i to bardzo, nawet te hip-hopowe. Teraz jednak nie rapowo, wybierzemy się na bal. Ostatni bal.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Lecimy do Holandii, a stamtąd z Amsterdamu jest ekipa Alice DJ, a w zasadzie to była, bo to był szybki strzał, szybkie hity, no i szybki rozpad zespołu. Działali tylko 4 lata, od 98 do 2002, ale mimo tak krótkiego okresu dali radę wpisać się na stałe w historię muzyki tanecznej. No bo who needs guitar anyway?

0: Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Działo się w nocy, jeśli chodzi o różne światowe konflikty. Iran zaatakował statki w cieśninie Ormus, USA zaatakowały Iran w odwecie. Kochani, no proszę się uspokoić, ja na urlop będę jechał autem, no i z urlopu będę wracał, ja muszę zatankować. Proszę się wstrzymać, a takie akcje to robić wtedy, kiedy sąsiad na urlop będzie jechał.

0: y hay cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Czas wjechać na drogi naszego regionu. Jedziemy najpierw przez Jasło. Musimy zwolnić na ulicy Piłsudskiego dość dużo oraz na ulicy Lwowskiej, jadąc w stronę Ronda Solidarności. Zatłoczenie lekkie w obrębie centrum, a także na ulicy Mickiewicza, Kołłątaja i 3 Maja. Wolniej ulicą Metzgera, ale to przy skrzyżowaniu. W Gorlicach korkuje się ulica Parkowa w stronę skrzyżowania. Wolniej też ulicą Kościuszki, Legionów, Mickiewicza oraz przed skrzyżowaniem ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Mniejsze spowolnienia na Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza. Jeżeli chodzi o Krosno, odcinkowo zwalniamy na obwodnicy miasta. Nogę z gazu ściągniemy też na Niepodległości i ulicy Korczyńskiej, Legionów, Bursaki, Podwalu Czajkowskiego, Jagiellońskiej. Zamknięcie ulicy Grodzkiej z powodu prac przy wiadukcie kolejowym. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Zwiększyć ostrożność trzeba na ulicy Przemyskiej, Bony, Lwowskiej, Lipińskiego, Dworcowej oraz Dmowskiego i Rymanowskiej.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegłą niedzielę po godzinie 22 na ulicy Mickiewicza w Jaśle doszło do niebezpiecznego pościgu. Funkcjonariusze lokalnej drogówki zmierzyli prędkość Hondy, której kierowca przekroczył limit o 31 km na godzinę. Gdy policjantka wydała nakaz zatrzymania, mężczyzna najpierw zwolnił, a po chwili gwałtownie przyspieszył, omijając mundurową i ruszając w stronę centrum miasta. Patrol natychmiast ruszył w pościg, alarmując dyżurnego oraz inne jednostki. Uciekinier próbował zgubić policję, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
2: Mężczyzna skręcił w stronę miejscowości Jareniówka, a następnie uciekał przez kolejne miejscowości. W Siepietnicy na drodze krajowej numer 28 policjanci wyprzedzili Hondę i zajechali jej drogę. Następnie podbiegli do pojazdu i wyciągnęli siedzącego za kierownicą mężczyznę. Kierującym okazał się mieszkaniec województwa śląskiego. On 48-latek był trzeźwy, natomiast narkotester wskazał w jego organizmie obecność marihuany. Dlatego mężczyźnie została pobrana krew do badań. Podczas ucieczki kierowca Hondy stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie sygnalizował manewrów skrętu, nie stosował się do linii podwójnej ciągłej, do znaku o ruchu okrężnym podczas przejazdu przez rondo, a także poruszał się pojazdem niesprawnym technicznie.
1: Policjanci zatrzymali 48-latka i przewieźli go do komendy w Jaśle. Mężczyzna stracił już prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Za popełnione przestępstwa i liczne wykroczenia drogowe odpowie przed sądem rejonowym w Jaśle. 1 lipca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle stał się Centrum Usług Społecznych Miasta Jasła. Instytucja wciąż będzie realizować swoje dotychczasowe zadania. Co więcej, wraz z upływem czasu CUS będzie poszerzał zakres usług społecznych adresowanych do mieszkańców miasta. Zmianom organizacyjnym towarzyszą również prace modernizacyjne, których celem jest lepsze dostosowanie siedziby instytucji do potrzeb jaślan, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Zakres prac modernizacyjnych budynku przy ulicy Szkolnej 25 w Jaśle obejmuje instalację nowej windy osobowej, przebudowę ścian wewnętrznych, modernizację infrastruktury sanitarnej, likwidację barier architektonicznych na zewnątrz budynku. Wszystkie prace są prowadzone w czynnym obiekcie z zapewnieniem bezpiecznego dostępu do obiektu zarówno dla pracowników, jak i klientów CUS. Prace zakończą się w październiku. Gmina Żyraków pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich na projekt Wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników Urzędu Gminy Żyraków. Głównym założeniem programu jest modernizacja i dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb urzędników, a także podnoszenie ich odporności na zmiany zachodzące na rynku pracy. Dofinansowanie pokrywa m.in. poprawę ergonomii, informatyzację oraz szkolenia, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
3: To zadanie polega na wymianie mebli, głównie tutaj mówimy o meblach, o biurkach, o fotelach, które mają spełniać wszystkie wymagania przepisów i BHP-owskich, i ergonomii pracy, stanowiskowe dla pracowników. Mamy również wyznaczyć strefę ciszy, wymianę drzwi na terenie gminy i również zamontowanie sieci klimatyzacji w tych pomieszczeniach, których jej na dzień dzisiejszy nie ma, jak również zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla pracowników.
1: Kwota dofinansowania wynosi niemal 658 tysięcy złotych.
4: Informujemy o tym, co ważne.
1: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Tarnowie oraz parafia świętego Maksymiliana Kolbego w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej zapraszają na nabożeństwo wołyńskie z okazji Narodowego Dnia Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP w latach 1939-1947. Odprawione ono zostanie w sobotę 11 lipca o godzinie 17 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego przy ulicy Urszulańskiej w Tarnowie. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości przejdą pod kurhan kresowy na cmentarzu starym. Tam po odśpiewaniu hymnu państwowego wysłuchają okolicznościowego wystąpienia przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Następnie nastąpi złożenie kwiatów i zniczy przy kurhanie kresowym, a uroczystość zakończy wspólne odśpiewanie roty.
0: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo?
5: Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Wczoraj oglądałem Harry'ego Pottera. Czasem sobie warto odświeżyć ten film. On się nigdy nie nudzi, nie? W każdym razie oglądałem tę część, w której Hermiona dostała zmieniacz czasu. No i tak sobie myślałem. To jest niemożliwe. Być na kilku zajęciach, być w kilku miejscach jednocześnie, taki zmieniacz czasu, no nie ma szans, nie istnieje. Ale potem sobie pomyślałem, że przecież polscy lekarze muszą go obsługiwać. No przecież muszą mieć taki zmieniacz czasu. Inaczej nie da się być na trzech oddziałach jednocześnie.

0: Reklama.
1: Gmina Skołyszyn zaprasza na największe wydarzenie tego lata.
2: Już w sobotę, 11 lipca, wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwując tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20:30 gwiazda wieczoru. Zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trendy Radio. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
0: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Mundial mundialem, ale też sprawy polityczne się dzieją. Na przykład w Turcji trwa szczyt NATO. Tam pojawił się Donald Trump wyrwany z mundialu niejako. No i na początku zaznaczył, że mi tu się w ogóle nie chciało przyjeżdżać. A potem powiedział, że może w każdej chwili wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. Drodzy Belgowie, to może jednak trzeba było odpuścić w tym meczu?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ministra zdrowia o pomysłach na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Europarlament po stronie Polski w konflikcie z Ukrainą o bohaterów UPA i utrudnienia na torach w Warszawie po wykolejeniu się tramwaju na Grochowie. Miriam Lipińska. Kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto. Centralna e-kolejka na zabiegi planowe. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoją receptę na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Resort chce też wprowadzenia obowiązku zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
2: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
1: Takie rozwiązania, jak podkreśla ministra zdrowia, przyczynią się do transparentności wynagrodzeń, bezpieczniejszej organizacji pracy i większej stabilności finansowej szpitali. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach. Tomasz Orchowski.
3: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
4: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
3: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
1: Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś zamieniać fikcyjne umowy B2B czy umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli w trakcie kontroli stwierdzi, że wykonywana praca spełnia warunki etatu, mówi pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
5: Praca określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
1: Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało odwołanie do sądu pracy. Utrudnienia w jeździe po Warszawie dla mieszkańców i turystów. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigu zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 3, 6, 7, 26 i 79 kursują objazdami. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu. Mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
6: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
1: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Środa na Podkarpaciu i w Małopolsce z umiarkowanym zachmurzeniem może jeszcze popadać. Wiatr do 35 km na godzinę w porywach. Termometry pokazują okolice 19 stopni zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Jutro w trakcie dnia będzie to 18 i całkowite zachmurzenie nieba.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: To już po 15:00 popołudnie w Trendy Radio. Dla niektórych dobre, dla niektórych mniej. Mowa tutaj o maturzystach. Pojawiły się wyniki. No i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. O tym też w tej godzinie teraz Morandi i Colors.

0: kolejna edycja wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród. Już od 18 lipca GOG zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy. Potańcówki odbędą się 18 lipca w Łężynach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach. Wielki finał zaplanowano 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie. 11 i 12 lipca odbędą się Dni Jedlicza. To coroczne dwudniowe święto miasta, pełne wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz rozrywkowych. Impreza odbywa się na placu targowym Mój Rynek. Pierwszy dzień świętowania łączy w sobie rywalizację sportową, atrakcje dla najmłodszych oraz bogatą ofertę koncertową, którą zwieńczy pokaz muzyki klubowej. Scenę przejmą zespoły gitarowe. O 17 wystąpi formacja Sementa, zaraz po niej rozpocznie się blok Luźne Rockowe Granie. Kolejne godziny to występy rockowych składów Kapitał oraz Aorta. O 21 wystąpi Grupson. W niedzielę od godziny 15 uwaga przenosi się na parking Gosir. Tam odbędzie się turniej sołectw. O 16 czas umili zebranym koncert formacji Tanie Dranie, a o 17 na scenie pojawi się Sławomir. O 21 scenę rozgrzeje legendarny rockowy projekt Perfekt i Łukasz Drapała.
1: Trendy Informator. Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
2: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
1: Reklama.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Spójrzmy, co dzieje się na drogach regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Tu ruch koncentruje się na ulicach Bieckiej, Parkowej, Stawiska, regionów Mickiewicza oraz Kościuszki. Mniejsze natężenie na ulicach Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza. Troszkę poczekamy przed światłami, wyjeżdżając z miasta w stronę Biecza. W Jastrze zatłoczona jest ulica Lwowska w stronę Ronda Solidarności. Tłocznie też na ulicy Piłsudskiego, Metzgera, 3 Maja oraz Kościuszki i Kazimierza Wielkiego. Nogę z gazu ściągamy również na ulicy Mickiewicza. Krosno, tej porze zwalnia na ulicach Bieszczadzkiej w stronę Miejsca Piastowego, także na ulicy Podkarpackiej, Niepodległości, Okrzei, Korczyńskiej oraz Legionów i na Podwalu. W Sanoku wolniej na ulicach Bony, Przemyskiej, Dworcowej oraz Dmowskiego.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wspólne działania służb doprowadziły do wykrycia nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, ujawnienia nielegalnego towaru oraz zatrzymania mężczyzny w trakcie załadunku tytoniu, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: W jednej z miejscowości w województwie łódzkim mundurowi ujawnili blisko 5 ton tytoniu do palenia i ponad 5 ton suszu tytoniowego znajdującego się w samochodzie ciężarowym oraz w budynku gospodarczym. Oprócz towaru, którego wartość rynkową wraz z uszczupleniami z tytułu niezapłaconego podatku VAT oraz akcyzy oszacowano na 15 milionów złotych, zabezpieczono także maszyny do nielegalnej produkcji, w tym suszarnie bębnowe, nagrzewnice, sieczkarnie i maszynę do rozdrabniania. Na gorącym uczynku zatrzymano także 44-letniego obywatela Polski, który zajmował się załadunkiem worków z towarem do ciężarówki. Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej produkcji wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.
1: Dalsze postępowanie zgodnie z właściwością prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. Tym razem 7 chętnych na przebudowę i modernizację Pałacu Kaczkowskich. To już drugi przetarg na realizację przedsięwzięcia. Muzeum Rzemiosła postanowiło nadać drugie życie opuszczonemu zabytkowi i stworzyć w nim miejsce, które będzie nową strefą muzealno-edukacyjno-kulturalną na mapie miasta Krosna. W odrestaurowanym i zmodernizowanym zabytkowym budynku powstaną m.in. pracownie naukowe, sale warsztatowa, edukacyjna i konferencyjna, mediateka, a także kawiarenka artystyczna ze sceną muzyczną, będąca nawiązaniem do istniejącej tam przez długie lata szklanej groty. W pobliżu powstać ma też nowy budynek Centrum Aktywności Społecznej.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: W sobotę 11 lipca odbędą się coroczne Dni Liwocza. Wydarzenie odbędzie się w malowniczym otoczeniu parku obok Urzędu Gminy w Brzyskach. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 od prezentacji lokalnych talentów w bloku Młodzi i Zdolni z gminy Brzyska. Tuż po nich o 16.30 na scenie zaprezentuje się grupa teatralna Grubbo. Wielbiciele rywalizacji i tradycji z pewnością wyczekują godziny 16.50, kiedy to wystartuje widowiskowy turniej strażacki. Wieczorny blok artystyczny otworzy o 18.00 rodzimy zespół Liwoczanie. Następnie scena zacznie tętnić nowoczesnymi rytmami. O 18.30 przed publicznością wystąpi popularna formacja Chantel, znana z energetycznych hitów muzyki tanecznej. Po nich o godzinie 19.30 mocniejsze brzmienie zapewni koncert zespołu Bulldozer. Kulminacyjny punkt programu zaplanowano na godzinę 20.30. To wtedy na scenę wkroczy gwiazda wieczoru, zespół Łzy. Od godziny 21.30 ruszy wielka dyskoteka pod gołym niebem, którą w ramach trasy Trendy Life Tour poprowadzi Trendy Radio. Przed miłośnikami biegania ostatnia odsłona Trójbiegu Dębickiego, nowej inicjatywy, która po raz pierwszy połączyła 3 samorządy powiatu dębickiego we wspólnym przedsięwzięciu promującym aktywność fizyczną. Gminny etap pierwszy zaplanowano na 11 lipca. Będzie zwieńczeniem 3-częściowego cyklu biegowego. Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 10 km. Trasa poprowadzi zarówno drogami utwardzonymi, jak i leśnymi ścieżkami oraz duktami, oferując zawodnikom nie tylko sportowe wyzwanie, ale również możliwość poznania malowniczych terenów gminy Dębica. Organizatorzy zapewniają odpowiednie oznakowanie trasy oraz punkt odżywczy. Szczególnym elementem wydarzenia jest pamiątkowy medal składający się z 3 części, które uczestnicy kompletują podczas kolejnych etapów cyklu. Start i meta biegu zostaną zlokalizowane przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji gminy Dębica. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9.
4: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
5: Renault. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie skansenu. Zapraszamy.
8: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Popołudnie w środę, popołudnie wyjątkowe dla maturzystów tegorocznych. Pojawiły się wyniki, no i niektórzy zachwyceni, inni średnio, a inni totalnie załamani. Ale spokojnie, kochani, nawet jeżeli zdać się nie udało, to pamiętajcie, przecież za rok też jest matura.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
1: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.

UK Charts w Trend Radio przenosimy się do początku XXI wieku, co było hitem podczas pierwszego lata XXI wieku. Roger Sanchez, znany także jako Roger S. albo The S-Man, amerykański DJ, który w 2001 roku latem zahipnotyzował świat kawałkiem Another Chance, numer 1 8 lipca 2001.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Będzie centralna e-kolejka na planowe zabiegi w publicznych szpitalach. Są już wyniki tegorocznych matur. Ponad 80% piszących zdało. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość ważna dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie wysokości stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła je bez zmian. Tym samym to nadal 3,75%. Maksymalny limit zarobków lekarzy czy centralna e-kolejka na planowe zabiegi. To najważniejsze zapowiedzi zmian w systemie, jakie chce wprowadzić resort zdrowia. To ma być lek na afery związane z gigantycznymi zarobkami medyków i przypadki obchodzenia kolejek, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Pacjent będzie widział w systemie, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli w systemie, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
1: Centralna e-kolejka ma być wprowadzona do końca roku. Likwidacja gigantycznych zarobków lekarzy pewnie potrwa nieco dłużej, bo część rozwiązań wymaga zmian ustawowych, ale i zgody środowiska lekarskiego. Ministerstwo proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 240 zł brutto. W przeliczeniu na etat to około 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła. W ten sposób szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował niedawne słowa szefa biura prezydenta Ukrainy. Kryl Budanow oświadczył, że niebawem napięcie w relacjach Ukrainy z Polską osiągnie punkt kulminacyjny i ostrzegł, że każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją Kijowa. Dodał, że Ukraina nie przyjmie żadnych ultimatów i tak jak nie przyjęła ultimatum Rosji, tak też nie przyjmie ultimatum Polski. Relacje na linii Warszawa-Kijów zaogniły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę gloryfikującą UPA, odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
3: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
1: Mark Rutte mówił o tym pytany o ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki majowych egzaminów.
4: Nie chciałem sobie sprawdzać tam na tej stronce ziół. Czekałem, aż przyjdę i fizycznie zobaczę wyniki. Kamień z serca. I wielkie szczęście, że tak dobrze mi poszło.
5: Zdawałam rozszerzoną geografię, rozszerzony język angielski, rozszerzoną matematykę.
6: To jest potrzebne tobie na studia?
5: Tak, na ekonomię do Poznania. Przeliczyłam sobie wszystkie punkty i jest duża szansa na to, że mimo wszystko, że te wyniki nie są jakieś znakomite, to się dostanę.
1: Mówili absolwenci 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Nieco ponad 12% maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: W nocy ze środy na czwartek termometry w naszym regionie pokażą okolice 12 stopni nad zerem, natomiast jutro w trakcie dnia dość szaro. No i 18 kresek w Sanoku, Krośnie i Jaśle, 19 w Tarnowie i Dębicy. Do tego momentami popada.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
9: Reklama.
10: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Gmina Skołyszyn zaprasza na największe wydarzenie tego lata.
13: Już w sobotę, 11 lipca, wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwując tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru, zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trendy Radio. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
9: Reklama.
7: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

Trendy Radio. W tej godzinie nie zabraknie informacji z regionu, płyty tygodnia, no i letnich brzmień. Mimo że ta aura nie jest mocno wakacyjna, to my przywołujemy słońce. Formacja nieżywych schabów. Lato.

0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
1: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama.
2: Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio, prosto z Holandii. Grupa Alice DJ rządzili na parkietach na przełomie tysiącleci. Nieźle się datowo wstrzelili, nie? Bo rozpoczęła się ich kariera w 98, zakończyła już w 2002, ale tyle hiciorów, tyle klubowych hiciorów zapodali, że do dziś grani są z ogromną przyjemnością. No i teraz numer o tym, że celebrujmy naszą miłość. Celebrate our love. Love na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze Straży Granicznej z przejścia granicznego w Medyce ujawnili obywatela Mołdawii, który posługiwał się zmienionymi danymi osobowymi, aby ominąć zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Do zdarzenia doszło 2 lipca podczas kontroli osób wyjeżdżających z Polski do Ukrainy przez przejście graniczne w Medyce, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Tutaj do odprawy na wyjazd z Polski zgłosił się 40-letni Mołdawianin. Podczas sprawdzeń danych biometrycznych, czyli odcisków linii papilarnych, funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że poprzednie dane cudzoziemca widnieją w międzynarodowej bazie SIS. Władze Belgii wydały mu zakaz wjazdu do strefy Schengen do końca 2028 roku. Mężczyzna usłyszał zarzut związany z nielegalnym przekroczeniem granicy, do czego się nie przyznał i złożył wyjaśnienie.
1: Do sądu zostanie skierowany akt oskarżenia w jego sprawie. Grozi mu do 3 lat więzienia. Cudzoziemiec otrzymał zobowiązanie do powrotu i wyjechał na terytorium Ukrainy. Podczas sesji Rady Miejskiej Jasła podsumowano pracę miejskiego samorządu w minionym roku. Radni szczegółowo przeanalizowali sytuację finansową oraz raport o stanie miasta za 2025 rok. Łączna wartość realizowanych i przygotowywanych projektów przekroczyła 100 milionów złotych, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Miałem taką ambicję, żeby był to rok ustabilizowania pewnych rzeczy, które się dzieją pod kątem wydatkowym, prowadzenia pewnych albo kontynuowania pewnych zmian, które się rozpoczęły w 2024 roku, przygotowywania miasta zarówno finansowo, jak i organizacyjnie pod pewne rzeczy, które się wydarzą, więc był to rok ważny na pewno, z całą pewnością zapisał się pod wieloma względami, może nie w historii miasta, bo to duże słowa, ale zapisał się przez pryzmat wielu ważnych wydarzeń, które się wydarzyły.
1: Kluczowym wskaźnikiem jest jednak niskie zadłużenie. Na koniec 2027 roku wyniosło 7,4 miliona złotych, co stanowi zaledwie 2,69% w stosunku do wykonanych dochodów.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Letnie wakacje to czas beztroski, zasłużonego odpoczynku i oderwania od codziennej rzeczywistości. Wiele dzieci w tym czasie wyjeżdża na kolonie czy obozy organizowane przez szkoły, zakłady pracy i biura podróży. Podczas takich wyjazdów trzeba zachować szczególne zasady bezpieczeństwa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest oczywiście obowiązkiem organizatorów, jednak warto mieć na uwadze to, że w dużej mierze to właśnie uczestnicy decydują o bezpieczeństwie podczas wakacji. Podczas wyjazdów powinni oni bezwzględnie przestrzegać obowiązującego w danym miejscu regulaminu, a także wykonywać polecenia opiekunów, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Leskiej Policji.
5: Podczas kolonii dzieci muszą bezwzględnie słuchać poleceń wychowawców i nie oddalać się od grupy bez ich zgody. Kluczowe jest również dbanie o higienę osobistą, stosowanie ochrony przeciwsłonecznej, odpowiednie nawadnianie organizmu, a także natychmiastowe zgłaszanie opiekunom każdego złego samopoczucia, urazu czy zauważonego zagrożenia.
1: Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo podczas wyjazdu zależy również od rodziców, nawet jeśli fizycznie nie ma ich tam na miejscu. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, aby przekazali oni opiekunom wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, a także przyjmowanych leków. 17 lipca w Muzeum Bojków w Myczkowie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy Ignacy Łukasiewicz – Człowiek, który zmienił świat. Wystawa poświęcona jest życiu, działalności i dziedzictwu Ignacego Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego, wynalazcy lampy naftowej oraz jednej z najwybitniejszych postaci w historii polskiej nauki i przedsiębiorczości. Początek o godzinie 15.
6: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż!
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Reklama.

Wróćmy jeszcze do tematu matur. Dziś wyniki w skali kraju 81% zdało maturę. A jak to wygląda w naszym regionie? Województwo podkarpackie trochę lepiej niż średnia krajowa. 82% zdanych matur, natomiast w małopolskim to aż 85%. Jeżeli jednak ktoś z Was znalazł się w tej mniejszej grupie, te kilkanaście procent, które nie zdało, spokojnie, no przecież nieraz słyszeliśmy, iż nie ma co podążać za większością.

0: Informator. Gminny Ośrodek Kultury w Besku zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości na niezapomniany wieczór filmowy na świeżym powietrzu. W ramach letniego kina plenerowego zaprezentowany zostanie porywający dramat historyczny opowiadający o losach legendarnych polskich lotników. Dywizjon 303 – prawdziwa historia. Podczas seansu dostępna będzie strefa gastronomiczna. Wstęp jest wolny. Wydarzenie odbędzie się 11 lipca o 20:45 w Parku Dworskim przy Gminnym Ośrodku Kultury w Besku. Już w sobotę, 11 lipca, Stadion Sportowy w Skołyszynie stanie się sercem regionalnej rozrywki. Wszystko za sprawą corocznego święta Prozioki 2026, Dni Gminy Skołyszyn. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 występem zespołu ludowego Lisowianki, który wprowadzi uczestników w tradycyjny biesiadny klimat. Tuż po nich na scenie zaprezentują się młodzi zdolni z gminy Skołyszyn, a o 17:15 scenę przejmie rockowa formacja Chaosfera. O 18:30 przed publicznością wystąpi folk-rockowy zespół Potok, łączący tradycyjne motywy z nowoczesnym brzmieniem. Kulminacyjnym punktem programu o godzinie 20:30 będzie koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Phil. Od 22:00 do 1:00 w nocy zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami.
1: Trendy, informator. Reklama.
2: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie skansenu. Zapraszamy.
1: Reklama. Trendy Radio z Wami na wakacjach.

Za chwilę 17, to oznacza ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Ciebie świeżutkie i sprawdzone wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lekarze o rządowych propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Parlament Europejski zajął stanowisko w sporze między Warszawą a Kijowem. Ceny ropy naftowej w górę, po słowach prezydenta USA Donalda Trumpa o Iranie. Miriam Lipińska. Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. A wśród propozycji ministra zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
2: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
1: Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. To mocny głos, którego Kijów nie może zignorować, mówią o przyjętej dziś przez Parlament Europejski rezolucji politycy KO. Z kolei według eurodeputowanych PiSu rezolucja jest dalece nieidealna, bo nie nazywa rzezi wołyńskiej ludobójstwem. We wspomnianym dokumencie Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nazwał to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją ze strony prezydenta Ukrainy.
3: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
1: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli dziś strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
4: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
1: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie kraju termometry pokażą 26 stopni. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę, po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80 dolarów na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
5: Wzrost do 80 dolarów to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
1: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. A polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN, ale na razie nie określił, ile paliwa muszą kosztować, by się to stało. Na razie niepokojów na rynku naftowym nie widać jeszcze na stacjach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6 zł 78 groszy, a diesla 6,93. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze na koniec o decyzji Rady Polityki Pieniężnej. A zgodnie z nią stopy procentowe pozostają bez zmian. To 3,75%.
6: I zaglądamy na mapę pogody.
7: Halko, halko, dokładnie. 12 halko, halko? Stopni. Halko, halko, już
6: zobacz,
7: tej
6: wczoraj,
7: nocy.
6: A wczoraj mówiliśmy o opadach deszczu i te faktycznie opady deszczu były odczuwalne, a dzisiaj, proszę, deszcz też się przewiduje, ale już nie o takim natężeniu.
7: Nie, już delikatnie. Jutro dokładnie podobnie. 20 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach. Piątek, no ku zaskoczeniu, a raczej nie, również 20 stopni, deszczowo. No coś niby ma być, niby, przepraszam, cieplej od soboty, lepiej. 22 właśnie stopnie, jednak w temacie deszczu niewiele się zmieni.
6: I czy sukcesywnie będzie coraz to cieplej. Dokładnie o to mi chodziło. No właśnie, 45 stopni w Polsce. Patrzcie, tutaj taka sytuacja
7: Marcin,
6: pojawia
7: się. Marcin, ty wierzysz w takie nagłówki, chłopie.
6: No, wiesz, no jak, widzę ten purpurowy tutaj...
7: Ja takie samo ci wygeneruję, chcesz?
6: No dobra, nie.
0: Reklama.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
13: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
12: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
13: 795 216 523.
12: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Piękny numer pojawi się teraz na antenie Trend Radia. Znamy go doskonale.
7: Znamy.
6: Dokładnie tak. Moi drodzy, to są przeboje, które są doskonale znane z lat 80. Za sprawą oczywiście rozgłośni radiowych, ale też no, płyt jeszcze winylowych, moja droga.
7: To było jeszcze.
6: Chciałabyś zagrać na winylu?
7: No wiesz, mogłoby być.
6: Mogłoby być
7: całkiem,
6: naprawdę ciekawie.
7: Całkiem ciekawe.
6: Słuchajcie, już niebawem Ania będzie uwidoczniona, słuchajcie, na dekach. Za konsolą pojawi się w Brzyskach podczas Trendy Live Tour i tam dla was zagra pewnie niejednokrotnie właśnie OMD,
7: fajne,
6: ale też
7: hity.
6: I Skutera. I ja zamawiam już u ciebie fajny numer, słuchaj.
7: Dobrze, Marcin.
6: To będzie... no właśnie, a seria?
7: Pojawi się. Powiemy, no właśnie, Kubie zagra na pewno.
6: To już zamawiamy. Największe hity, moi drodzy, teraz granie na żądanie w toku. Wysyłajcie smsy, przypomnijmy numer SMS-owy.
7: 7148, trendy. I oczywiście treść pozdrowień, życzeń, muzyki, czego tylko chcecie.
6: Zaczynamy. Dzień dobry.
7: Hello.

0: Takie przeboje, moja droga, na antenie Trendy Radia, wiesz?
1: No bardzo fajne. No,
2: bardzo fajne, wyjątkowe.
1: No nóżka mi chodzi, jedna i druga.
0: Jedna i druga ci chodzi, obie ci
1: tak,
0: chodzą.
1: Tak, tak, tak, obie
0: ale
1: mi chodzą.
0: Ale patrz, miałaś wtedy ile? No, 12 lat?
1: Szalalalala. Możliwe, że tyle.
0: No właśnie, i Venga Boysi pojawiły się u ciebie w
1: i karteczki zbierałam.
0: Tak? Co zbierałaś?
1: Karteczki, tak.
0: A, karteczki,
1: były.
0: A, tak, tak, tak. No ale dobra, byłaś w podstawówce, to pierwsze takie zauroczenie twoim kolegom z klasy i...
1: Dokładnie, tak.
0: I tańczyłaś po prostu przy tym
1: właśnie
0: utworze,
1: tak było, tak właśnie było.
0: Przy tym utworze tańczyłaś, nie?
1: Tak, tak, tak, tak, dokładnie to był ten utwór.
0: To był ten
1: utwór. A skąd wiedziałeś?
0: On napisał do mnie.
1: A.
0: Andrzej, pozdrawiam bardzo gorąco. Wiem, że było to dawno. Twoja koleżanka teraz w radio pracuje, ale to wiesz, bo śledzisz jej karierę. W każdym bądź razie, chciałem
1: będzie
0: się
1: pamiętał.
0: Zapytać. Moi drodzy, na tym weekendzie będzie działo się naprawdę bardzo dużo w naszej okolicy. No bo tak, East Coalition, gdzie jesteśmy patronem medialnym, tam oczywiście pojawimy się w ramach Trendy Live Tour.
1: Dni gminy Brzyska, czyli Dni Liwocza.
0: Tak, Dni Liwocza. Gorąco zapraszamy również od godziny Uwaga, Uwaga, której tam już nie pamiętam.
1: Ja też już nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz, tego... ale na pewno dużo będzie się tam działo. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej. My pojawiamy się wieczorem oczywiście w ramach Trendy Live Tour. Iwonicz.
1: Jeszcze jest tak. Nowy Żmigród, Jedlicze, jeszcze Dębowiec.
0: Jeszcze Dębowiec, proszę
1: tak,
0: bardzo.
1: Tak, tak, tak. Tego dużo jest.
0: Informacje o tym znajdziecie na naszej stronie internetowej. Mało tego, my oczywiście wszystko mamy zaplanowane, że też tam będziemy. Też będziemy was mocno i gorąco dopingować do dobrej zabawy, więc no, co tu dużo mówić. Pojawi
1: no,
0: się
1: muzyka
0: chyba,
1: będzie dobra.
0: Ale pojawi się też chyba taki vibe już typowo wakacyjny, taki tak. Na rozgrzewkę, już nie bardzo.
1: Tak właśnie już... myślę, tak no, czuję. Nie? Tak czuję po tym wszystkim.
0: Ty gdzie bawisz? Opowiadaj.
1: To wszędzie.
0: Wszędzie bawisz?
1: Tak.
0: Wszędzie po trochu.
1: Tak, tak.
0: Ojej,
1: dam radę.
0: Jest, wiem, bo jesteś zabawową dziewczyną. Tak?
1: Tak, tak, tak. Potwierdzam.
0: Bądźcie z nami. 16 minut po godzinie 17, a teraz gorące i serdeczne pozdrowienia dla Wiolki, gorącej

0: serdeczne pozdrowienia przesyła Andrzej, który jest w niej zakochany. No zobacz, od kilkunastu lat dopiero teraz
1: odważył się odezwać. No taki dzień dzisiaj.
0: Co chłopakowi powiesz?
1: No nie wiem właśnie.
0: Lepiej wcześniej niż, później niż wcale, nie?
1: No tak, coś takiego.
0: Pozdrawiamy ciebie bardzo gorąco. Oczywiście medal jakiś musimy, słuchaj, wysłać do niego za odwagę, nie?
1: Mhm, taki kształcie serduszka.
0: Tak, tak.

0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MTM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MTM. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
1: Gmina Skołyszyn zaprasza na największe wydarzenie tego lata.
2: Już w sobotę, 11 lipca, wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwując tradycyjne prozioki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru, zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trendy Radio. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznej śmierci 17-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego. Do zdarzenia doszło 20 czerwca w Ustrobnej w gminie Wojaszówka podczas imprezy urodzinowej. Na nastolatku zapaliło się ubranie. Ze wstępnych ustaleń wiadomo, że była podjęta próba jego gaszenia. Niestety doszło do jeszcze większego zapłonu. 17-latek z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Niestety zmarł w ubiegłym tygodniu. Wczoraj została przeprowadzona sekcja zwłok. Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopaka były oparzenia. 35% poparzeń drugiego stopnia i 15% poparzeń trzeciego stopnia. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zakończył realizację modernizacji drogi wojewódzkiej nr 892 od granicy państwa do wsi Radoszyce o długości 5,2 km. Wartość zadania po stronie polskiej wynosi 7,2 miliona złotych. Istotnym i dodatkowym aspektem zadania jest realizacja zatoki miejsca postojowego do kontroli ruchu Straży Granicznej o wartości 900 tysięcy złotych, mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
2: Bardzo duże znaczenie ma ta droga, jeśli chodzi o te przejazdy transgraniczne. O tych drogach często zapominamy, bo realizuje się te ważne na terenie całego województwa, w środku województwa, do naszej stolicy, ale też nie zapominamy o tych mniej uczęszczanych, ale bardzo ważnych z punktu widzenia transgranicznej wymiany handlowej, wymiany turystycznej, też przemieszczania się mieszkańców. Dlatego też ta droga jest pod tym względem ważna, że uzyskaliśmy na nią środki z programu Interreg, Polska-Słowacja.
1: W ramach przebudowy drogi na słowackim odcinku realizowano zabezpieczenie miejscowych osuwisk, kompletną wymianę konstrukcji jezdni lub warstwy ścieralnej, wymianę i montaż barier, poręczy i słupków kierunkowych, wykonanie przepustów i urządzeń odwadniających. Mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
3: Mówimy o terenie górskim, mówimy tutaj o epizodycznych podtopieniach, o osuwiskach. Są barierki zamontowane energochłonne, są pobocza wzmocnione, stąd też tu rzeczywiście pod tym względem ten komfort i bezpieczeństwo na pewno wzrosło. Kolejna sprawa jest to przejście graniczne i tutaj z tym przejściem granicznym wiążemy pewne nadzieje na przyszłość, chociażby w rozwoju turystyki. Jest to obszar transgraniczny, gdzie mamy do czynienia z odwiedzinami różnych turystów, którzy przyjeżdżają ze strony Słowacji. Ze względów handlowych, ze względów na nasze usługi, nie tylko do Komańcza, ale również w Bieszczady, bo jest to takie swoiste okno w Bieszczady. Stąd też myślimy, że będziemy dzięki temu mogli się włączyć do takiego szerszego produktu turystycznego, który obejmuje między innymi przyszłości, taki mamy plan, nie tylko gminę Komańcza, ale również powiat Sanocki czy Medzilaborce.
1: W ramach innego projektu od Beskidu Niskiego po Solinę partner słowacki zrealizował po swojej stronie stabilizację osuwiska w miejscowości Palota, który znajduje się na przedłużeniu drogi wojewódzkiej nr 892.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Dziś maturzyści poznali wyniki matur. Jak mówi Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty, Podkarpacie zajmuje czwarte miejsce, jeżeli chodzi o zdawalność. Na 16 województw ta zdawalność jest na poziomie 82%, dla Polski ogółem 81%. Wyższa, duża zdawalność jest w liceach, bo 88%, w technikach pięcioletnich 70%.
5: Jeżeli chodzi o język polski, no to licea mają wynik 62%, technika 50%, średni wynik 58%. Jeżeli chodzi o matematykę, mamy powyżej średniej krajowej, mamy 60%. I ciekawostka, lepiej wypadają licea, jeżeli chodzi o matematykę, od techników, i podobnie jest, jeżeli chodzi o matematykę rozszerzoną, bo licea wypadają na poziomie 42%, a technika na poziomie 18%, ale i tak jest to w skali kraju dobry wynik. Powyżej wyników, można powiedzieć, krajowych matematyka wypadła. No i język angielski, jeżeli chodzi o licea, ma na 81%, jeżeli chodzi o technika 66%.
1: Mówiła Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty. Język polski na poziomie podstawowym najlepiej napisano w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Rzeszowie, język angielski w drugim liceum w Rzeszowie, matematykę w czwartym liceum w Jaśle. Przedmiotem dodatkowym, który wybrało najwięcej maturzystów, była matematyka.
0: Reklama.
6: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
11: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
12: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
13: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
14: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
15: Reklama. Granie na żądanie. Antena jest twoja. Granie na żądanie.
16: Wyślij SMS pod numer 7148.
15: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
16: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
15: po 17. Po 17.
17: The Scooter Tour 2027 will be a mega blast.
18: T-minus 10.
17: Everybody is trying to get

Wielki hit, moi drodzy, na wakacje 2026 to oczywiście słynny przebój od skutera. Dokładnie tak. Granie na żądanie w Trendy Radio i oczywiście wydanie programu, gdzie oczywiście takie wielkie hity na zamówienie od Arka dla Patrycji, Justyny i Władzi też się pojawiają, bo to istotna i ważna sprawa, szczególnie w dzisiejszy środkowo-tygodniowy dzień, bo mamy środę. Zakopower mamy zagrać. Oj, fajna produkcja, chyba nawet niektórzy się w niej zadłużyli.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Słyszałaś?
2: Słyszałam.
1: Moja droga, taki wyjątkowy, fajny vibe wakacyjny. To no jest Kamasutra i oczywiście letnie wieczory. No właśnie, a te
2: czujemy.
1: Ale są różne, nie? Raz są cieplejsze, raz są zimniejsze,
2: dzisiaj
1: raz
2: na przykład chłodniejszy, dosyć wietrzny, ale wydaje mi się, że to i tak na plus, moi drodzy. Narzekaliśmy na te upały, to teraz mamy.
1: Taka rozbita jesteś od rana, o co chodzi?
2: Tak, bo siedzę z tobą od rana i to tak, ja zawsze tak jest, jak jesteś obok. Tak, Marcin.
1: Myślałem, że nie.
2: No jesteś ty.
1: Raz mnie oszczędź i nie nagaduj.
2: Marcin, no nie potrafię.
1: Nie dasz rady.
2: Marcin, znasz mnie, jestem szczera, dlatego mówię, no ty się zachowujesz czasem. A nie będę mówić, dobra, odpuszczę ci
1: jak
2: dzisiaj.
1: Dobry kolega, dziękuję, że
2: odpuszczę,
1: dokończyłaś.
2: Odpuszczę.
1: Dobra, cóż tutaj mamy? Na antenie Trendy Radia oczywiście wielkie hity i notowanie, które
2: tak
1: dzisiaj
2: jest.
1: Będzie miało numerek, proszę bardzo, 2732 notowanie programu. Ty wiesz, ile tych notowań już było?
2: O, całe mnóstwo.
1: Ja prowadziłem ten program przez całe...
2: No, w 63.
1: 9 lat.
2: Wiem, Marcin, mówiłeś już to nam.
1: 5 lat.
2: Tak, Marcin.
1: Później mnie wygryzłaś.
2: No to co ci poradzę?
1: Tak gryzłaś, że musiałem uciec.
2: No tak.
1: No właśnie, teraz moi drodzy, wylot.
2: Say My Name i Gromi. Oj, świetny polski DJ, który związany jest z Sarą Chmiel, wokalistką zespołu Łzy, którą będziecie mogli usłyszeć tak naprawdę w sobotę na Dniach Liwocza.
1: Tak, pozdrawiamy gorąco.
2: Oj, będziemy mogli usłyszeć naprawdę same świetne hiciory, również z ich najnowszej płyty. Natomiast dwie propozycje. Vixen powraca z utworem Stara Dusza. No na pewno dla osób, które uwielbiają takie nostalgiczne hity, no będzie to strzał w dziesiątkę. Propozycja druga, Nelly Furtado i Electric Circus. Oj, jak są nowości od Nelly, to wiemy, że są dobre, po prostu.
1: Tak, teraz pierwsza piątka dzisiejszego notowania programu i słuchajcie, Maciej Skiba pojawia się na naszej antenie w wyjątkowym hicie Wołam.
2: Oj, cudowny utwór.
1: Marcin! To wołanie, nie?
2: No tak,
1: kungs. Ale tam nie brzmi to w ten sposób, bo myśmy to tak karkołomnie trochę zrobili.
2: No, trochę tak.
1: Zdecydowanie lepiej, nie?
2: No.
1: Ja.
2: Marcin!
1: No właśnie, o to chodziło.
2: Dokładnie.
1: Idziemy na czwórkę, z drugiego dzisiaj
2: kungs,
1: spadek.
2: Boys Noise i Getaway dzisiaj w dwulokatowym spadku, natomiast na trzecim Shimza Fire Fire z siódemy, na drugim Mirgen i Cascade z piąteczki.
1: I miejsce pierwsze.
2: No i nadal waszą topeczką jest James Hype i Serotonin.
1: O, pięknie.
2: Sama uwielbiam ten utwór. Cieszę się, że tak chętnie na niego głosujecie.
1: Ja też się cieszę. I teraz pytanie. Co by zagrać fajnego, żeby tak kojarzyło się z wakacjami, z hitem i z gorącą
2: tak
1: dedykacją od Piotrusia dla Magdy, którą bardzo fajnie wspomina napisa.
2: Wakacje to czas wspominek.
1: Pozdrawiania z Sanoka.
2: Pozdrawiamy i gramy już teraz.

Najbardziej słoneczny hit, i najbardziej słoneczna piosenka, czyli słynne Summer is Crazy. Tak zagraliśmy przed chwilą na antenie Trendy Radia. U nas kolejne gorące i serdeczne, proszę bardzo. Zagrajcie Japanese Boy. No właśnie, pozdrawiam słuchaczy Trendy. Michał, Michale, pozdrawiam. Bardzo dobry wybór. Naprawdę wdechę. Pozdrowienia dla Mirka i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia od rodziny z Wesołej. Mamy też pozdrowienia dla kochanej żony Agnieszki Ślemosz, Krzysztof z Norwegii i macha do ciebie mocno.

0: Numer, który oczywiście w latach 80. no praktycznie opanował listy przebojów. A u nas w tym momencie, słuchajcie, gorące i serdeczne pozdrowienia i...
1: Lubię śpiewać.
0: Pozdrowienia dla brata Mirka od Gosi i Sylwka. I tak, szybkiego powrotu do zdrowia życzą oczywiście dla ciebie. I proszę o zagranie tego przeboju. Baciary lubią śpiewać, lubią tańczyć. Mirek, wszystkiego dobrego również od załogi Trendy Radia. No i oczywiście kawałek od grupy Baciary też się pojawia. Oczywiście specjalnie dla ciebie właśnie.
1: Lubisz

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Artykuł 5 obowiązuje, zapewniają kraje NATO na szczycie w Ankarze. Maksymalny poziom wynagrodzeń dla medyków proponuje Ministerstwo Zdrowia. Powiemy też o przestępstwie na tle truskawkowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zakończył się szczyt NATO. W deklaracji końcowej przywódcy potwierdzili wzajemną pomoc w ramach artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
2: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
1: Rutte mówił o tym, pytany o ostatnią wypowiedź Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. Kolejne ataki na Iran zapowiada tymczasem prezydent USA. Prawdopodobnie dojdzie do nich jeszcze dziś wieczorem. Na szczycie NATO w Ankarze Trump zagroził przywróceniem blokady Iranu. Minionej nocy doszło do amerykańskich ataków na Iran. Według Waszyngtonu w odpowiedzi na niedawne irańskie ataki na statki handlowe. Po kolejnej eskalacji eksperci spodziewają się kolejnego wzrostu cen ropy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś pomysły na uzdrowienie systemu. Zaproponowała maksymalny poziom wynagrodzeń medyków, 240 zł za godzinę, wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. Impulsem do zmian jest afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Matury zdane. Ponad 81% maturzystów świętuje sukces. Wyniki są już w internetowym systemie, ale dokumenty trzeba odebrać ze szkół osobiście. Będą potrzebne w rekrutacji na studia. Od rana towarzyszą nam wielkie emocje, mówi wicedyrektorka jednego z warszawskich liceów, Beata Borowska.
3: Przyjechał już od 9 godziny dzisiaj rano. Tłumnie przybywali do szkoły, żeby odebrać świadectwa maturalne. Różne były reakcje. W ogromnej większości byli zadowoleni, pozytywnie zaskoczeni. Były też osoby, które twierdziły, że z tego przedmiotu spodziewały się więcej.
1: Pytamy samych maturzystów, jak im poszło.
4: W porządku, wyniki takie dobre, 90 prawie same, oprócz polskiego, więc jest okej.
5: Jestem bardzo zadowolony z wyników, bo raczej dostanę się tam, gdzie planowałem.
6: A bardzo dobrze. Wszystko, co chciałem z realizacji, jeśli chodzi o wyniki, to zrealizowałem. Hiszpański w podstawie 98%, angielski dwujęzyczny 78%.
7: Polski rozszerzony dobrze poszedł właśnie?
8: Znośnie, zdana. Rozszerzenie nie do końca tak, jakbym chciał, ale nie jest aż tak źle. Polskiego dostałem 57%, angielskiego 95%, z matematyki 94%.
1: Egzaminy poprawkowe w sierpniu. Na koniec afera truskawkowa pod Poznaniem. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko handlowe z owocami w Luboniu. Prawdopodobnie chciał wyeliminować konkurencję, bo sam sprzedaje truskawki, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
9: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
1: Właścicielka drewnianego domku oszacowała straty na 10 000 zł. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Ostatnia polska tenisistka pożegnała się z tegorocznym Wimbledonem. W ćwierćfinale debla odpadła Katarzyna Piter, która grała w parze z Anną Szyszkową. Polka i Czeszka przegrały z rozstawionymi z numerem 2 Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 1-6-2-6. Zlatko Dalic ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od 2017 roku. To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę z pełnym sercem i dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki, przekazał trener w oświadczeniu. Jego zespół doszedł do finału Mistrzostw Świata w 2018 roku i zajął 3. miejsce 4 lata później. Z tegorocznego mundialu odpadł w 1/16 finału po porażce z Portugalią 1-2. Chorwacji w ćwierćfinałach Mistrzostw Świata tym razem nie będzie, ale zagra w nich aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Spoza starego kontynentu do najlepszej 8 awansowały jedynie brońca tytułu Argentyna oraz Maroko. Michał Michał Waszkiewicz.
1: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli czwarta drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła dwubramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Osace. Jutro zespół Stefana Lavariniego zmierzy się w Japonii ze Stanami Zjednoczonymi.
11: To jeszcze spoglądamy na mapę pogody. Dzisiaj w regionie możliwe przelotne opady deszczu, ale na pewno już nie tak intensywne, jak to miało miejsce wczoraj. 12 kresek zobaczymy na termometrach, więc 2 stopnie mniej, w okolicach 15 kresek mieliśmy wczoraj w regionie. Jutro 20 stopni solidarnie w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie i Nowym Sączu nawet 21 stopni, Ustrzyki, Lesko tutaj 19. Jutro też wiatr w porywach nawet do 45. Natomiast w piątek 20 stopni i 22 w porywach do 45. Wiatr cieplej w sobotę w okolicach 22 kresek, ale możliwe przelotne opady deszczu.
0: Reklama.
12: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
13: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
15: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
14: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
15: 795 216 523.
14: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. A teraz...

Przebój za przebojem u nas na antenie Trend Radia i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia poparte hitami, które pojawiają się w zestawieniu. A teraz z tobą być, zagramy tak specjalnie dla Izy pozdrowienia. No właśnie, Hubert przesyła, napisał tego SMS-a z Pilzna i oczywiście zamawiam kawałek, który z miłą chęcią teraz poleci na naszej antenie. Wysyłajcie SMS-y, pozdrowienia, już kwadrans po 18. Wow, jak to szybko czas płynie dzisiaj. Nie gadamy, tylko lecimy dalej. Muzycznie, muzycznie.

0: Granice znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Piękny numer, moi drodzy, na antenie Trend Radia i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia też się pojawiają. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Milenki od Roberta. Napisał z Gorlic gorące i serdeczne pozdrowienia i oczywiście poprosił o zagranie tego przeboju, który teraz będzie prezentował się znakomicie na naszej antenie. O, a jakie nagranie chodzi? Na pewno znacie przebój z C-Blocka. Kawałek to We Believe w 90 na godzinę chociażby. Bardzo często się pojawia, więc z miłą chęcią, voila, zagramy go i dziś.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wspólne działania służb doprowadziły do wykrycia nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, ujawnienia nielegalnego towaru oraz zatrzymania mężczyzny w trakcie załadunku tytoniu, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: W jednej z miejscowości w województwie łódzkim mundurowi ujawnili blisko 5 ton tytoniu do palenia i ponad 5 ton suszu tytoniowego znajdującego się w samochodzie ciężarowym oraz w budynku gospodarczym. Oprócz towaru, którego wartość rynkową wraz z uszczupleniami z tytułu niezapłaconego podatku VAT oraz akcyzy oszacowano na 15 milionów złotych, zabezpieczono także maszyny do nielegalnej produkcji, w tym suszarnie bębnowe, nagrzewnice, sieczkarnie i maszynę do rozdrabniania. Na gorącym uczynku zatrzymano także 44-letniego obywatela Polski, który zajmował się załadunkiem worków z towarem do ciężarówki. Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej produkcji, wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.
1: Dalsze postępowanie zgodnie z właściwością prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas wakacji lescy policjanci dbają o bezpieczeństwo harcerzy wypoczywających w Bieszczadach. Policjantów wspomagają funkcjonariusze Straży Pożarnej. Policjanci omawiają z dziećmi i ich opiekunami zasady i procedury postępowania w sytuacji zagrożenia. Wspólnie ćwiczą ewakuację do bezpiecznych miejsc, w których dzieci mogą się schronić przed wiatrem i ulewnym deszczem. Omawiane są także zasady bezpiecznego monitorowania prognoz pogody jako jednego z obowiązków organizowania obozu. Oprócz kontroli miejsc, w których wypoczywają harcerze, policjanci prowadzą z nimi zajęcia w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Policyjni steromotoryści pełniący na co dzień służbę na wodach Jeziora Solińskiego przypominają o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz o tym, jak należy zachować się podczas sytuacji kryzysowej. Współpraca z harcerzami wypoczywającymi w Bieszczadach trwać będzie do zakończenia wakacji.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W najbliższą niedzielę w Mrzygłodzie odbędzie się 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Impreza wystartuje już rano częścią sportową zatytułowaną Bieg z przytupem. Oficjalne otwarcie części folkowej zaplanowano na godzinę 15. Przez całe popołudnie na scenie będą prezentować się lokalni artyści i zespoły tradycyjne, mówi Agnieszka Pastuszak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku.
4: Ta impreza jest podzielona na dwie części. Rano odbędzie się część sportowa, czyli bieg z przytupem. Trwa w tej chwili jeszcze rejestracja. Mogą wystartować i dzieci, i dorośli. Będzie też również ride Nordic Walking. A następnie odbędzie się część folkowa, czyli zjazd kapel wraz z konkursem Polska Smakuje. Wystąpią kapele Bukowianie, kapela z Giedlerowej, klub seniora z Mrzygłodu, uczniowie z szkoły w Mrzygłodzie, kapela Trzcinicoki, Lisznianie i Duklanie. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, dobrego jedzenia, przygotowane przez KGW z terenu tutaj powiatu sanockiego, przemyskiego. Atrakcje dla dzieci bezpłatne.
1: Kulminacyjnym punktem programu będzie występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Pogwizdani, który rozpocznie się o godzinie 20. Już 11 lipca na Wsiu Brzosteckim odbędzie się Święto Pieroga. Będzie można skosztować pysznych pierogów przygotowanych przez KGW na Wsie Brzosteckie, wziąć udział w strażackich konkurencjach, a także skorzystać z wielu innych atrakcji. Na zakończenie wydarzenia zabawa taneczna z zespołem Belcanto. Początek o godzinie 15.30.
0: Reklama.
5: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
10: Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Wyślij SMS pod numer 7148.
11: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
12: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
11: po 17.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Kolejna gorąca i serdeczna dedykacja pojawiająca się na naszej antenie. Pozdrawiam Mirka z Żygłodu. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Arleta i oczywiście dedykuję fajną piosenkę. Na pewno znacie grupę United. To jest grupa, można powiedzieć, kultowa przez duże K. I naprawdę nie wiem, bo o to nagranie chodzi.

Teraz Blanka i teraz Colin pojawi się na antenie Trendy Radia. Gorąca i ciepła dedykacja dla Gienia właśnie z okolic Jasła. Gorące i miłe słowa przekazuje Aneta z Jodłowej. No i oczywiście prosi o zagranie tej piosenki, która no w zasadzie jak napisała mi... O, że tego nie powiem. Po prostu się spodobała.

gdzie wyjątkowa piosenka od Solid Base u nas na antenie Trend Radia, kawałek oj trochę zapomniany ostatnim czasy, a to przecież jeden z większych hitów lat 90. Pamiętam imprezy lat właśnie dekady 90s. No to właśnie wtedy takie przeboje były po prostu bardzo wyjątkowo przyjmowane, szczególnie na parkietach, więc możemy to wspomnieć również i dziś. Grupa bardzo znana z wielu przebojów, które również pojawiają się na naszej antenie. A teraz za sprawą Doroty z Brzysk. Gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich i pojawia się Solid Base.

Ktoś się wybiera do Grecji, no są takie osoby, często właśnie piszecie, jaką stronę świata wybieracie. I właśnie teraz Monika wybiera Grecję przepiękną, wspaniałą, no i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia dla paczki, z którą się wybieracie. Słuchajcie, oni to się chwali, kumplują przez 30 lat. Od podstawówki do dziś i można rzec, że po prostu są tak zgraną paczką, że już po prostu znają się, jak napisała sama, jak łyse konie, wszystko nam pasuje, więc do Grecji jak znalazł. Pozdrowienia dla, no właśnie, Moniki, Ewy, drugiej Ewy i też dla Tadeusza, ale jeszcze dla Basi, która przyjeżdża z Białegostoku, no i oczywiście będzie wspólna wyprawa. Startujecie podobno z Krakowa, więc mocno was ściskamy i pozdrawiamy i trzymamy kciuki, by wszystko w dechę się udało, prawda?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska jest zadowolona ze szczytu NATO, ocenia prezydent Nawrocki. Parlament Europejski przyjął rezolucję przeciw honorowaniu UPA przez Ukrainę. Entuzjaści teatru ulicznego mile widziani w Trójmieście. Zaczyna się międzynarodowy festiwal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, silny i zdeterminowany, by bronić wartości, w imię których powstał, powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie NATO w Ankarze. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione, dodał Karol Nawrocki. W Ankarze zakończyło się spotkanie przywódców państw sojuszu. W deklaracji końcowej liderzy potwierdzili sojusznicze zobowiązanie wzajemnej pomocy w razie zagrożenia wynikające z artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Co jeszcze zostało zapisane w deklaracji, prosto z Ankary relacjonuje Cezary Jaszczyk.
2: Oprócz deklaracji wzajemnego wsparcia, czyli przyznania, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich, liderzy po raz kolejny wskazali Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla sojuszu. Tak jak wynikało z nieoficjalnych doniesień, sojusznicy zgodzili się na solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy, rozłożony na 2 lata, w wysokości 140 miliardów euro. Jeszcze ważna informacja ze spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. To odbyło się tuż po zakończeniu szczytu. Trump ogłosił, że Ukraina otrzyma od Waszyngtonu licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Można powiedzieć, że to dość niespodziewana decyzja amerykańskiego prezydenta, ale bardzo oczekiwana przez Ukraińców. Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia w głąb Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.
1: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
3: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
1: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Obsługa pasażerów na lotnisku Chopina w Warszawie ma być teraz szybsza. Działają już pierwsze skanery, tak zwane smoczyce. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym. Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Jutro zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na temacie pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli. Co dla pary młodej? Gotówka. Prawie 3/4 Polaków uważa, że najlepszym prezentem z okazji ślubu jest koperta z pieniędzmi. Tak mówią wyniki badania firm UCE Research i Briu. Współautor badania Piotr Biela.
4: Kiedy bierzemy pod uwagę świadków, najbliższą rodzinę, no to w pierwszej kolejności wysuwają się tutaj pieniądze w kopercie połączone z drobnym upominkiem. To mogą być kwiaty, wino, jakiś inny alkohol, książka czy jakaś drobna biżuteria.
1: Uzasadnienie zdaniem ankietowanych jest oczywiste. Pieniądze są praktyczne dla obu stron. Obdarowujący nie martwią się, że nie trafią z prezentem, a obdarowanym gotówka też nie zaszkodzi.
0: Infosportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w turnieju w Kanadzie wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Zabraknie ubiegłorocznej zwycięzczyni Kanadyjki Victorii Mboko, która zmaga się z kontuzją kolana. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia. Świątek w zeszłym roku odpadła w 1/8 finału. Tymczasem znamy już pary półfinałowe turnieju kobiet w Wimbledonie. Dziś prawo gry o finał zapewniły sobie Marta Kostiuk i Linda Noskowa. Ukrainka pokonała 6-3, 6-2 Jasmin Paolini, a Czeszka 6-3, 7-5 Elisa Mertens. W drugiej parze o finał zagrają Karolina Muchowa i Coco Gauff. MKOL odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawią się nowe zimowe dyscypliny. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Szefowa MKOL-u Kirsty Coventry z dumą poinformowała, że po raz pierwszy w historii na igrzyskach we francuskich Alpach zostanie zapewniony parytet płci. Może dlatego nie będzie na nich po raz pierwszy kombinacji norweskiej, bo kobiety w niej nie startują. Wiemy i w pełni rozumiemy, że może to być dla sportowców rozczarowaniem, ale nie zamykamy tematu. Być może kombinacja wróci na igrzyska 4 lata później. Nie będzie kombinacji, ale w programie zadebiutuje freeride snowboardowy i narciarski. To dla polskiego sportu świetna wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
7: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel.
6: Nowością we Francji będzie także m.in. jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
8: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 13 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie cieplej, bo na termometrach 20. Z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu, miejmy to na uwadze. Piątek cieplejszy, 23 na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Korlicach.
9: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
16: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
15: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 16 523.
16: 795 216 523.
15: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
9: Reklama.
17: Granie na żądanie.
18: Wyślij SMS pod numer 7148.
17: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
18: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
17: po 17.
18: Po 17.
19: Tak, moi drodzy, gorące i serdeczne pozdrowienia i też dedykacje pojawiają się w ramach oczywiście trendy wieczoru, czyli prywatki z Trendy Radiem. Bardzo proszę o zagranie, no właśnie, tego przeboju dla naszych kochanych gości, którzy nas odwiedzili, prosto z Warszawy przyjechali. I taka propozycja do zagrania.

Bad Boys Blue i oczywiście Pretty Young Girl. Bardzo gorąca i serdeczna dedykacja dla Tadeusza. Oj, Tadziu, Tadziu. Tadziu, Tadziu, zmieniłeś pracę, ale zaklimatyzowałeś się podobno tak, że ohoho, koledzy pozdrawiają i już z nowej pracy. Tak, przede wszystkim Irek. A pozdrowienia z Iwonicza.

I teraz na antenie Trend Radia. Oj, kawałek naprawdę wyjątkowy. No to pojawia się teraz doktor Szwek. Późna noc. No, późnej nocy nie mamy, ale do późnej nocy na pewno będzie można słuchać Trend Listy, która za chwilę startuje. Mikoś Marcin, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. A to gorąca dedykacja dla Ewy. Proszę bardzo, z Kłodawy. Miłe słowa przekazuje Maciek z Moszczenicy. Dedykacja muzyczna to oczywiście hit, który opanował w zasadzie nasz rynek rok temu i do dzisiaj trzyma. Za chwilę Anna Minasian i oczywiście Trendy Lista. Gorąco zapraszam.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Ajajaj, środek tygodnia. A jak środek tygodnia, to masa świetnej muzyki, która tak naprawdę prowadzi nas już do piątku. Także dziubasy, zapraszam do pozostania w kolejnym odcinku. Trendy, listy, wylot. No niestety inna ma Toma Dream Out Loud, ale mam nadzieję, że inna nas na pewno zaskoczy jakimś najnowszym singlem, bo patrząc na jej, no, już wieloletnie kawałki Hot czy Love, które teraz trendują na TikToku, no to chyba taką okazję trzeba będzie wykorzystać. Lecimy.
2: Wyloty.

0: A po wylocie zapraszam na propozycję. Pierwsza z nich, Hugel Moving to the Sun. Aj, powraca ten świetny DJ. Bardzo mnie to cieszy, że możemy, no właśnie, być świadkami tego, jakie letniaczki nam szykują artyści. I to jest to. Startujemy już teraz. No, radzę dobre buty ubrać, bo przy takim hicie to tylko chce się tańczyć. No, a jak jesteście w samochodach, no to na full.
1: Propozycje.

0: 95 i 2 FM.
1: Moving to the Sun, przed chwilą DJ Hugel w propozycji pierwszej, a my lecimy już do drugiej. Tu już spokojniej, bardziej chilloutowo, ale nadal zostają zachowane tu, no właśnie, idealne dźwięki muzyki pop. Camel Fat, Josh i Kuda, So Good. Oj tak, to jest dobre. Także chyba tytuł mówi sam za siebie. Play.
2: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podczas sesji Rady Miejskiej Jasła podsumowano pracę miejskiego samorządu w minionym roku. Radni szczegółowo przeanalizowali sytuację finansową oraz raport o stanie miasta za 2025 rok. Łączna wartość realizowanych i przygotowywanych projektów przekroczyła 100 milionów złotych, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Miałem taką ambicję, żeby był to rok ustabilizowania pewnych rzeczy, które się dzieją pod kątem wydatkowym, prowadzenia pewnych albo kontynuowania pewnych zmian, które się rozpoczęły w 2024 roku, przygotowywania miasta zarówno finansowo, jak i organizacyjnie pod pewne rzeczy, które się wydarzą, więc był to rok ważny na pewno, z całą pewnością zapisał się pod wieloma względami, może nie w historii miasta, bo to duże słowa, ale zapisał się przez pryzmat wielu ważnych wydarzeń, które się wydarzyły.
1: Kluczowym wskaźnikiem jest jednak niskie zadłużenie. Na koniec 2027 roku wyniosło 7,4 miliona złotych, co stanowi zaledwie 2,69% w stosunku do wykonanych dochodów. Letnie wakacje to czas beztroski, zasłużonego odpoczynku i oderwania od codziennej rzeczywistości. Wiele dzieci w tym czasie wyjeżdża na kolonie czy obozy organizowane przez szkoły, zakłady pracy i biura podróży. Podczas takich wyjazdów trzeba zachować szczególne zasady bezpieczeństwa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest oczywiście obowiązkiem organizatorów, jednak warto mieć na uwadze to, że w dużej mierze to właśnie uczestnicy decydują o bezpieczeństwie podczas wakacji. Podczas wyjazdów powinni oni bezwzględnie przestrzegać obowiązującego w danym miejscu regulaminu, a także wykonywać polecenia opiekunów, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Leskiej Policji.
3: Podczas kolonii dzieci muszą bezwzględnie słuchać poleceń wychowawców i nie oddalać się od grupy bez ich zgody. Kluczowe jest również dbanie o higienę osobistą, stosowanie ochrony przeciwsłonecznej, odpowiednie nawadnianie organizmu, a także natychmiastowe zgłaszanie opiekunom każdego złego samopoczucia, urazu czy zauważonego zagrożenia.
1: Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo podczas wyjazdu zależy również od rodziców, nawet jeśli fizycznie nie ma ich tam na miejscu. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, aby przekazali oni opiekunom wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, a także przyjmowanych leków.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: 17 lipca w Muzeum Bojków w Myczkowie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy Ignacy Łukasiewicz – Człowiek, który zmienił świat. Wystawa poświęcona jest życiu, działalności i dziedzictwu Ignacego Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego, wynalazcy lampy naftowej oraz jednej z najwybitniejszych postaci w historii polskiej nauki i przedsiębiorczości. Początek o godzinie 15. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Tarnowie oraz parafia świętego Maksymiliana Kolbego w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej zapraszają na nabożeństwo wołyńskie z okazji Narodowego Dnia Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP w latach 1939-1947. Odprawione ono zostanie w sobotę 11 lipca o godzinie 17 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego przy ulicy Urszulańskiej w Tarnowie. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości przejdą pod kurhan kresowy na cmentarzu starym. Tam po odśpiewaniu hymnu państwowego wysłuchają okolicznościowego wystąpienia przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Następnie nastąpi złożenie kwiatów i zniczy przy kurhanie kresowym, a uroczystość zakończy wspólne odśpiewanie roty.
5: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również do głosowania, które odbywa się poprzez naszą stronę trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie za pomocą łapek w górę i w dół. Na 20 nowość, czyli jednak Nelly Furtado, Electric Circus. Pięknie, na 19 Rudimental i Love You More. No niestety coraz to niżej, bo z 18, a na 18 Blair Moore i Sorry z 19. 20.

0: dziubasy. Powracając jeszcze do czekoladowego tematu z wczoraj, tak przypomnę, że obchodziliśmy Światowy Dzień Czekolady, to jeżeli jeszcze nie macie planów na wakacje, to wydaje mi się, że jak chcecie, no dokładnie, dobrze pojeść, szczególnie słodkości, to warto wybrać się do Belgii. To właśnie w tym kraju znajduje się ponad 2000 sklepów z samą czekoladą, 12 fabryk tej słodkości. W Polsce oczywiście są dostępne te belgijskie znane marki, ale w szranki o bycie ojczyzną czekolady stanęła też oczywiście Szwajcaria. Poza tym to właśnie w tym kraju spożywa się najwięcej czekolady. Statystyczny mieszkaniec zjada jej 12 kg rocznie. Także pozdrawiam czekoladocholików. No ja tam raczej bym nie próbowała tyle czekolady jeść ze względów zdrowotnych. Chociaż wiadomiks, jednej osobie coś zaszkodzi, a drugiej nie. Także no, ciężkie są te wybory czekoladowe, ale dziubasy, plan na wakacje brzmi całkiem spoko, nie? Szwajcaria czy Belgia? Też możecie oczywiście pisać, czy byliście, czy planujecie. Czekam na wiadomości od was. A na 17, bo już powracamy do programu, Subfocus Elevate w remiksie DJ-a Aloka z 20 na 16 męskie granie orkiestra nareszcie, a na 15 Calvin Harris, Jazzy i Satisfy w Kugurze.
1: 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 240 zł za godzinę to ma być maksymalne wynagrodzenie lekarza. Wymiana ciosów USA-Iran ma się szybko skończyć, zapowiedział Trump. A prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Ankarze z Wołodymyrem Zełenskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maksymalny poziom wynagrodzeń medyków, wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy to zmiany, które chce wprowadzić w systemie ochrony zdrowia minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Jednak system e-kolejek wydaje się dużą niewiadomą, mówi ekspert do spraw ochrony zdrowia dr Piotr Karniej.
2: Cały problem polega na tym, że wydolność tego systemu w tej chwili jest całkowicie nieprzetestowana i spodziewam się, że jeżeli doszłoby do tego, że nagle wszystkie poradnie specjalistyczne z całej Polski miałyby tam zasilać swoimi danymi, no to mogłoby się okazać, że system po prostu stanie się niedostępny.
1: Jak zapowiada resort zdrowia, e-kolejki mają zostać wprowadzone do końca tego roku. Każdy pacjent będzie wtedy widział numer w swojej kolejce, a także będzie miał podpowiedź, gdzie może najszybciej wykonać zabieg. Nie sądzę, by wojna z Iranem zaczęła się na nowo. Wymiana ciosów szybko się skończy, powiedział Donald Trump na konferencji kończącej szczyt NATO w Ankarze. Mimo zawartego rozejmu w ostatnich dniach doszło do kolejnych wzajemnych ataków Iranu z USA. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Ankarze z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmawiali przez godzinę. Jak przekazał polski prezydent, nie udało się namówić Zełenskiego do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli UPA.
3: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
1: Nawrocki podkreślił przy tym, że niezmienne w relacjach Ukrainy i Polski pozostaje nastawienie do Rosji jako agresora i głównego zagrożenia dla obydwu państw. Znany zawodnik mieszanych sztuk walk skazany na 1,5 roku więzienia i 280 tysięcy złotych grzywny. Mamet H. usłyszał wyrok przed sądem rejonowym w Tarnowskich Górach. Sprawa dotyczyła m.in. paserstwa kradzionych samochodów, a także zlecenia zniszczenia mienia i naruszenia nietykalności policjanta. Aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Tak wyglądają ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Spoza starego kontynentu do najlepszej ósemki awansowały tylko broniąca tytułu Argentyna i Maroko. Mundial śledzi Michał Waszkiewicz.
4: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli czwarta drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła dwubramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
1: No właśnie, dzisiaj na mundialu pierwszy dzień przerwy.

0: Halko, halko, to czas na info pogodowe. 13 stopni już tej nocy, jutro cieplej, bo 20. W Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Piątek równie ciepły, bo 23 stopnie, z tym, że możliwy wiatr w porywach, nawet do 50 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
3: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
0: Halo, halo, a ja bardzo gorąco zachęcam do podsyłania Waszych propozycji muzycznych do programu Trendylista. Pamiętajcie, że muszą być to przede wszystkim nowości na rynku muzycznym. Chociaż no tutaj powiem Wam szczerze, że jak powracają te hity viralowe na przykład na TikToku, no to się zastanawiam nad tymi propozycjami, czy nie wepchnąć by którejś. Ale dobra, na razie trzymamy się tych starszych zasad i hity muszą być cenzuralne, również o tym pamiętajcie. Podsyłajcie śmiało na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub też w wiadomości prywatnej na naszym fanpage'u na Facebooku to Trendy Radio. Czternacha, Roxy, chciałam Ciebie więcej z 12 na 13 Sony Fodera Let Me Be In Your Arms z 16, a na 12 Ave Meet Me In The Dark, tym razem z 15.
4: 14.
1: Do it.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A kto? Iga, Iga, pozdrawiamy Cię bardzo, bardzo gorąco. Machamy oczywiście do Tarnowa. Cieszymy się, że jesteście w takim fajnym składzie, bo z tego, co czytam, to bawicie się świetnie. No, imprezy w samochodzie też brzmią całkiem nice, ale bawcie się tam bezpiecznie przede wszystkim. Zagramy z okazji urodzin Igi i uwaga, 25. Lana Del Rey, Cedric Kervon, Summertime Sadness w remiksie. Tak, zagramy oczywiście, no bardzo, bardzo dawno tego utworu nie było, szczególnie w remiksie, także cieszę się, że wybieracie takie hity i jesteście no na tyle spostrzegawczy, że jakoś to hula. Następnie na 11. Aleksandra Stan i Fire, tym razem z 10.

0: ja tak tylko przypomnę, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik, aplikacji znanej chyba każdemu kierowcy. Zasięgiem FM martwić się nie trzeba, ponieważ wystarczy mieć włączony jedynie internet. A my lecimy dalej, bo już dziesiąteczka. Armin van Buuren, Like a Child z 11.9. Maciej Skiba, Wołam z 5, a na 8 Lord Luxury, Colorado. Bez żadnych zmian pozostaje na tej lokacie. I moi drodzy, no właśnie, jeszcze jedna rzecz. Nasza stacja radiowa posiada też aplikację Trendy Radio. Z tym, że no obecnie wiem, są tam jakieś komplikacje z pobieraniem. Wiem, że tylko można pobrać na starsze wersje. Bodajże Androida. Spokojnie, pracujemy nad tym.
1: 10
2: w górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończył się drugi etap remontu drogi gminnej Dobra Szlachecka. Dzięki wspólnej realizacji inwestycji z Nadleśnictwem Brzozów, które współfinansowało zadanie, kolejny odcinek drogi zyskał nową, bezpieczną nawierzchnię. W ramach drugiego etapu wyremontowano 330 metrów drogi o szerokości 3,5 metra. Wykonano nową nakładkę asfaltową oraz wzmocniono pobocza kruszywem łamanym, powierzchniowo utrwalonym emulsją asfaltową oraz gryzem kamiennym, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Wartość drugiego etapu wynosi ponad 150 tysięcy złotych. Miasta. Gmina Brzozów planuje budowę nowego budynku OSP w Starej Wsi. Strażacy ochotnicy obecnie funkcjonują w przestarzałym budynku. Nowy obiekt miałby służyć strażakom i spełnić współczesne normy, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
2: Trwają również prace projektowe. Uzyskamy już stosowne pozwolenia. Będziemy widzieć, jak wygląda kosztorys i będziemy się powoli przemierzać do etapu realizacji tego przedsięwzięcia. Na pewno będzie to duże przedsięwzięcie, kilkumilionowe, więc na pewno będziemy również szukać środków. Może część uda nam się pozyskać również z obrony cywilnej, oczywiście na cele związane z obroną cywilną, niekoniecznie ze strażą. Natomiast tą część strażacką pewnie my z gminy pokryjemy.
1: Gmina składała wnioski z RPO w tamtym roku na dwa nowe wozy strażackie, tak by uzupełnić bazę. W najbliższą niedzielę w Binarowej odbędzie się czwarta edycja zlotu pojazdów zabytkowych. Impreza przygotowywana jest we współpracy z Automobil Klubem Zbiecza. Będzie można obejrzeć pojazdy jednośladowe, jak i samochody oraz pojazdy wielkogabarytowe, które zapisały się w historii polskiej motoryzacji. O godzinie 12 będzie zbiórka na parkingu Bieckiego Jarmarku Kultury przy stacji kolejowej. O godzinie 13.30 rozpocznie się przejazd paradny pojazdów drogą wojewódzką nr 980 do Racławic. Zakończenie zlotu zaplanowane jest o godzinie 16.30. Wtedy też zostaną przyznane puchary Gwiazdy Zlotu w kategoriach motocykl, samochód oraz gabaryt. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Senior Plus przygotują smaczny poczęstunek dla uczestników zlotu z binarowskimi specjałami. Będzie kapusta po binarowsku, pierogi oraz ciasta.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: 8.

0: Michaś, o nie, nie, nie, niestety te czasy już nie powrócą, a szkoda. Chciałoby się mieć te 2 miesiące wakacji. Michaś bardzo gorąco pozdrawia z 3. zmiany z Sanoka. No niestety nie jest zadowolony z tego, że no jest dorosły. Także dziubasy, no co wam powiem. Dzień dziecka był co prawda ponad miesiąc temu, ale no niektórzy nadal na tyle się czują i jest to dobre, ponieważ no zawsze to człowiek bardziej uśmiechnięty, skory do działania, do fajnych pomysłów. No tylko wiadomo, jak coś już nie wróci, to przeżywamy. Zostaje ten sentyment. A jak jest u was? Jesteście sentymentalni czy nie? No, czekam na wiadomości od was. 7. Robin Schulz, Better Times ze 6. na 6. MK Zone z 9, a na 5 December 10 i Infinity z 7.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
2: 7.
1: W dół.

7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową trendradio.pl. Na czwartym James Hype Serotonin, ze drugiego na trzecim Kungs Boys Noise Getaway ze czwóreczki, a na drugim Cascade Meet Again. Bez żadnych zmian pozostaje na tej lokacie. Zostańcie ze mną, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze. 4.

Halko, halko, to już ta godzina, w związku z tym zapraszam na podsumowanie. Wylot Inna, Dream Out Loud, propozycje Hugel, Moving to the Sun, Camel Fat is so good. Na 20 Nelly Furtado, Electric Circus, 19 Rudimental, Love You More, 18 Blair Moore i Sorry, 17 Subfocus, Elevate w remiksie DJ-a Aloka, 16 Męskie Granie Orkiestra Nareszcie, 15 Calvin Harris, Jazzy i Satisfy, 14 Roxy, Chciałam Ciebie Więcej, 13 Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms, 12 Ave, Meet Me In The Dark, 11 Alexandra Stanfire, 10 Armin Van Buren, Like A Child, 9 Maciej Skiba, Wołam, 8 Lord Luxury, Colorado, 7 Robin Schulz, Better Times, 6 MK Zone, 5 December 10, Infinity, 4 James Hype, Serotonin, na 3 Kungs, Voice Noise, Getaway, 2 Cascade, Meet Again i zwycięża Shimza, Fire Fire, tym razem z miejsca 3. Pięknie dziubasy głosowaliście. Do usłyszenia, a ja życzę oczywiście udanego wieczoru. Buziaki, do jutra. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po szczycie NATO w Ankarze dużo słów o jedności sojuszu. 81% maturzystów zdało egzamin. Teraz można pomyśleć o studiach. Uwaga na bąblowice, to ciężka choroba związana z jedzeniem nieumytych owoców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończył się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Na koniec spotkania liderzy państw podpisali wspólną deklarację. Kraje Europy oraz Kanada zadeklarowały większą odpowiedzialność za obronę sojuszu. To dobry ruch, nie tylko ze względu na oczekiwania prezydenta USA Donalda Trumpa, mówi dyrektor Aspen Institute Central Europe Bartłomiej Kot.
2: My musimy mieć jako Europejczycy po prostu swoje własne możliwości produkcyjne, swoje własne możliwości odstraszania w stosunku do Rosji i Białorusi, bo w sytuacji, w której nadszedłby ten konflikt, o którym mówimy, Amerykanie prawdopodobnie będą musieli też alokować swoje zdolności gdzieś indziej poza Europą.
1: Państwa NATO zobowiązały się też do zbiorowej obrony w przypadku ataku na któregokolwiek członka sojuszu. Kraje traktatu wskazały Rosję jako długoterminowe zagrożenie, a także zadeklarowały chęć dalszego wsparcia Ukrainy. W ciągu najbliższych 2 lat do Kijowa ma trafić 140 miliardów euro, łącznie 70 miliardów, w tym i 70 w przyszłym roku. Prezydent USA chwali przebieg szczytu w Ankarze. Donald Trump mówi o wielkich postępach i zmianach. Oświadczył, że wszyscy członkowie sojuszu odpowiedzieli na wezwanie do zwiększenia wydatków na obronę. Amerykański prezydent podkreślił, że podczas szczytu odczuł wielką jedność sojuszu. Za tydzień ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Poinformowali o tym organizatorzy akcji, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. SOR będzie zbierać podpisy do połowy września. Potem będzie ogłoszone referendum, które mogłoby się odbyć na początku grudnia. A już dziś maturzyści poznali wyniki egzaminów. 81% absolwentów ma co świętować. Gdy emocje opadną, czas na kolejną ważną decyzję. Trwa rekrutacja na studia. Psychologia czy lingwistyka stosowana to tylko niektóre kierunki, które najchętniej wybierają maturzyści.
3: Gdzieś na psychologię, gdzieś na studia?
4: Lingwistyka stosowana. Już się zapisałem na SGIW i na VAT. Jeszcze myślę nad politechniką, jednym kierunkiem pewnie się też zapiszę. Głównie na logistykę patrzę. Ewentualnie jakaś tam socjologia.
5: Planuję iść na informatykę na Politechnice i póki co wychodzi na to, że punktowo się zgadza i powinienem się tam dostać.
4: Teraz czekam na testy sprawnościowe, na AWF i miejmy nadzieję, że dobrze pójdą.
1: Na wielu uczelniach rekrutacja potrwa do końca lipca. Jedzenie leśnych owoców prosto z krzaka może skończyć się groźną chorobą. Lekarze ostrzegają, lisy roznoszą bąblowca. To rodzaj bardzo groźnego tasiemca, którego larwy możemy połknąć, jedząc nieumyte jagody czy poziomki. Wywołuje on u ludzi ciężką chorobę pasożytniczą zwaną bąblowicą.
6: Może powodować bąblowice wątroby, rozrastając się jak guz nowotworowy. Czasami może też mieć lokalizację w innych narządach, w płucach, w ośrodkowym układzie nerwowym, co niestety wiąże się właściwie z konsekwencjami na resztę życia, ponieważ jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia.
1: Mówi dr Beata Logiewa-Basger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Czyli przede wszystkim trzeba myć leśne owoce.

Halo, halo, to czas na prognozę pogody. 13 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie cieplej, bo 20 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Piątek cieplejszy, bo 23 stopnie, słońce również uraczy nas swoją obecnością. W sobotę podobnie, 23 i zachmurzenie umiarkowane. Trzymajcie się, do usłyszenia. Ja oczywiście życzę udanego wieczoru. Buziaki.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Parlament Europejski przyznał, że Ukraina eskaluje spór o UPA. Są pomysły na poprawę systemu ochrony zdrowia, w tym maksymalne stawki dla lekarzy. W Chinach tornado wyssało mężczyznę przez okno z 12 piętra. Cudem przeżył upadek, trafił do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa jest o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
1: Europarlament wezwał też do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś plany zmian w systemie. Pomysły szefowej resortu to m.in. jawność wyników konkursów na świadczenie usług dla szpitali, elektroniczne kolejki do lekarzy i limity zarobków medyków. Pracownicy sektora medycznego mieliby otrzymywać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Wojewoda kujawsko-pomorski zapowiada kontrolę w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Chodzi o zgłaszane przez lekarzy nieprawidłowości na SOR-ze. Braki kadrowe mają być łatane lekarzami z innych oddziałów i maskowane kreatywną dokumentacją. Swoją kontrolę w szpitalu przeprowadza już Narodowy Fundusz Zdrowia. Agnieszka Wynarska.
3: Kontrola wojewody ma się rozpocząć w piątek i objąć okres od lipca 2024 roku do 10 lipca 2026 roku. Urzędnicy sprawdzą, czy szpitalny oddział ratunkowy spełnia wymagania dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby personelu medycznego. Swoją kontrolę w placówce przeprowadza też Narodowy Fundusz Zdrowia. Głos w tej sprawie zabrali też lokalni politycy PiS, do których mają zgłaszać się kolejni pracownicy oraz mieszkańcy. Radny Adrian Mul.
4: Mamy sygnały dotyczące nieprawidłowości na laryngologii, na ortopedii, na kardiologii dziecięcej, w szpitalu dziecięcym.
3: Szpital odpiera zarzuty, twierdząc, że zgłaszane przez personel SOR problemy są na bieżąco rozwiązywane przez kierownika oddziału lub przez dyrekcję szpitala.
1: W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, malarz, ilustrator, projektant, twórca komiksów. Stworzył takie postacie jak Bąbelek i Kudłaczek, Profesorek Nerwosolek oraz Smok Diplodok. 60 uczestników obozu harcerskiego musiało się ewakuować we Fromborku. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem, Nidzie i w Piaskach. Silny wiatr także w Chinach. Tornado wyssało mężczyznę z mieszkania na 12 piętrze. Mieszkaniec bloku został porwany z mieszkania wraz z sofą, stołem i szafkami. Przeżył. Spadł na trawnik pod blokiem, trafił do szpitala na intensywną terapię. W mieszkaniu byli też jego żona i dziecko. Ich huragan nie dosięgnął.
5: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie

That's who we are. That's what we are.

Ecstasy. Give me the ecstasy.

aktualne letnie granie na nocnej zmianie. W Trendy Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trendy Radio.